Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

naszyjnikiem twoich rąk stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś: kocham.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

0: Zabici ranni po zmasowanym ataku na Kijów. Okupant skierował na Ukrainę drony i rakiety balistyczne. O szczegółach powiemy za chwilę. Zerwane dachy, podmyte drogi i domy, gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Najbardziej ucierpiały m.in. Lubelszczyzna i Świętokrzyskie. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek zmasowany atak na Kijów, 8 osób nie żyje, ponad 30 jest rannych. Rosjanie uderzyli przy użyciu rakiet balistycznych i dronów. W ukraińskiej stolicy płoną budynki, w samym centrum wielopiętrowy hotel. Na wielu filmach i zdjęciach, które trafiają do sieci, widać liczne pożary i ludzi szukających schronienia w metrze. W mieście cały czas słychać eksplozje. Rosja zaatakowała też inne miasta, m.in. Mikołajów, Krzywy Róg, Połtawę, Charków czy Czerkasy. W związku z tą sytuacją Polska poderwała swoje myśliwce, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Prezydent Zełenski, który przebywa z wizytą w Irlandii, niezwłocznie wraca do kraju. A my zmieniamy temat. Dla wielu regionów to były ciężkie godziny. Nad Polską przeszły gwałtowne burze. Blisko 300 razy interweniowali strażacy w Świętokrzyskiem. Silny wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Nawałnicom towarzyszyły intensywne opady i grad. Służby wyjeżdżały do podmytych budynków i dróg, ale też powalonych drzew. Na terenie województwa odbywa się kilka obozów harcerskich. Wszyscy uczestnicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Ponad 320 interwencji na Lubelszczyźnie, najwięcej w powiatach puławskim, ryckim, radzyńskim i opolskim. Nad Puławami przeszedł deszcz nawalny, który wywołał powódź błyskawiczną. W wielu częściach miasta woda wybijała studzienki. Zalana jest część ulic, na niektórych leżą też połamane drzewa. W regionie kilka tysięcy domów nie ma prądu. Sporo pracy było też w okolicach Białej Podlaskiej.
1: Odnotowaliśmy dwa pożary spowodowane iskrzeniem uszkodzonych linii energetycznych. Zapaliła się trawa oraz budynek gospodarczy. W rakowiskach doszło natomiast do pożaru budynku, który najprawdopodobniej został wywołany uderzeniem pioruna.
0: Mówił rzecznik bialskich strażaków Marek Waszczuk. W Międzyrzecu Podlaskim silny wiatr zerwał dach niewielkiej hali, która zawisła na linii energetycznej. Nie milkną echa afery wokół warszawskiego szpitala południowego. W prokuraturze ruszyły przesłuchania kolejnych świadków w sprawie nieprawidłowości w placówce. To działania śledczych, ale temat nie schodzi też z ust polityków. Prezes PiS-u ujawnił szczegóły Komisji Zaufania Publicznego. Jego ugrupowanie ma złożyć projekt ustawy w tej sprawie. Miałaby ona zbadać sytuację szpitali w stolicy i regionie. O czym już teraz Michał Rawa.
2: Jarosław Kaczyński podkreślił, że byłaby to komisja całkowicie apolityczna, wybierana przez Sejm, ale członków komisji miałoby zgłaszać organizacje medyczne. Zakres jej działań byłby skupiony jedynie na szpitalach w Warszawie i na Mazowszu.
3: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu będzie mógł ustalić, co się działo w szpitalu południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach.
2: Mówi prezes PiS, poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki, uważa, że niezależność tej komisji od PiS-u to fikcja.
4: Jak coś ma być robione przez Jarosława Kaczyńskiego, to przede wszystkim musi być to zaufania Jarosława Kaczyńskiego.
2: Podkreślmy, że o powołaniu komisji musiałby zdecydować Sejm, w którym większość ma koalicja rządowa.
0: Przypomnijmy, aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił 1,5 miliona złotych. W placówce politycy Koalicji Obywatelskiej mieli skorzystać ze ścieżki VIP.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jadą przez Polskę z otwartym dachem. Trwa trzeci charytatywny rajd Cabrio. Ponad setka uczestników wyruszyła kilka dni temu z Półtuska. Wczoraj odwiedzili Grudziądz.
6: Czarkady Żółtowicz, rajd Cabrio. Każdy rajd ma około 1500-1600 kilometrów. Tak naprawdę przejeżdżamy pół Polski, kwestować na rzecz chorego chłopca. Jest to Jeremi Pławiński, chłopiec z Wielkopolski. To jest autyzm i wiele innych chorób towarzyszących.
7: Skąd zamiłowanie do kabrioletu?
8: Pewien rodzaj wolności. Są ludzie, co kochają motocykle, a my kochamy kabriolety.
9: Wiatr w włosach, kwestia wolności i swobody daje człowiekowi sporo relaksu i dużo odpoczynek.
10: Wielu z całej Polski, wspaniałych osób poznanych. Jedziemy tutaj, spotykamy się co roku.
11: Rajd jest charytatywny, a więc przy okazji można się dorzucić. Przyjemne, spożyteczne, można połączyć pasje i przy okazji pomagać.
0: Z uczestnikami rajdu rozmawiał Łukasz Piekarski, a wyprawa zakończy się w Gnieźnie.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Ja to mam cabrio i cardio i wiatr we włosach też był i wszystko. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: I Justyna Bieniek.
12: Zapraszamy do 9:00. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Dobra, dobra z tym Sany. Czasem trzeba odpocząć. Od słońca dobre jest chwila ochłody. 12 minut po godzinie 6. Poranny program Radia Plus. To rano staje. Czwartek, drugi dzień lipca. Sprawdzamy w kalendarzu, kto dzisiaj obchodzi imieniny. Między innymi Bernardyn, Bożydar, Eugenia, Juvenalis, Martynian, Niegosława, Jurban. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego. Pozdrawiam kolegów. Iga Cemrzyjska, polska aktorka, scenarzystka, reżyserka, producentka filmowa, piosenkarka, kompozytorka obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Karol Strasburger, polski aktor, gospodarz teleturnieju, tenisista również. Józef Skrzek, polski muzyk, członek zespołu SBB, Maria Pakulnis, polska aktorka i Michał Żurawski, polski aktor. Wszystkiego najlepszego. Życzę wszystkim tym, którzy dzisiaj świętują. Teraz czas na Ewangelię na antenie Radia Plus.
1: Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
2: W tej postawie paralityka bardzo łatwo jest dostrzec doświadczenie dobrej, pięknej spowiedzi, znalezienie sensu spowiedzi. Bo jak inaczej tłumaczyć odpuszczenie grzechów? Jak inaczej tłumaczyć to, że po spowiedzi jesteśmy ludźmi nowymi, wolnymi od grzechu? Wstań i chodź. Grzechy bardzo często ograniczają nam pewien sposób działania, ruchy, krępują nas, bo właśnie grzeszymy. A spowiedź te węzły rozwiązuje, czyni nas na nowo sprawnymi, czyni nas na nowo działającymi, na nowo podejmującymi jakieś inicjatywy. Wstań i chodź, to jest doświadczenie spowiedzi. Niech ten paralityk będzie dla nas zachętą do tego, żeby iść do konfesjonału, żeby nie zwlekać, żeby w końcu uwolnić nasze skrępowane ruchy i działania. Idźmy, uczyńmy się zdrowymi na nowo.
3: Reklama.
4: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
5: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.

Rześki poranek w całej Polsce. Warto otworzyć okna, wywietrzyć trochę ten zaduch, który w domu pewnie panuje po tych wielkich upałach i wreszcie poczuć się, że temperatury bliższe 20 stopni są chyba nam bardziej, że tak powiem, przyjemne. No i łatwiej się i śpi, i w ogóle funkcjonuje. 26 minut po godzinie 6, dzisiaj czwartek, drugi dzień lipca. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie, ale teraz proszę bardzo, czerwone gitary dozwolone do lat 18.

0: wszystko, to jest 30. Ludzie, 28,5 minuty po godzinie 6, poranny program Radia Plus, która nastaje czwartek, 2 dzień lipca, czas na wiadomości w skrócie i prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
1: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 przy zakupie 3.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniak, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Lokalne władze informują o 9 ofiarach i ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza, służby przeszukują gruzy zawalonych budynków. Zniszczenia odnotowano w 6 dzielnicach ukraińskiej stolicy, głównie ucierpiały budynki mieszkalne. Zniszczony jest także m.in. szpital. Alarm w Kijowie trwał ponad 11 godzin. Jest zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce, przekazał szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Marcin Przydacz rozmawiał z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Zasugerował jednak, że wstrzymana rotacja brygady pancernej do naszego kraju nie zostanie przywrócona. Rubio podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem, który przeznacza odpowiednią część PKB na zbrojenia i inwestuje w sprzęt oraz technologie obronne. Pewna wygrana Stanów Zjednoczonych 2-0 z Bośnią i Hercegowiną oraz awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Amerykanie wygrali, mimo że przez ponad pół godziny grali w osłabieniu. We wczorajszych spotkaniach było też blisko dwóch niespodzianek. Senegal 2-0 prowadził z Belgią, ta jednak w ostatnich minutach doprowadziła do wyrównania, a w dogrywce w 125 minucie strzeliła na 3-2. W innym spotkaniu Demokratyczna Republika Konga długo prowadziła z Anglią, która nie miała pomysłu, jak z nią wygrać. Harry Kane wziął jednak sprawę w swoje ręce, strzelił 2 gole i dał Anglikom awans.
2: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Tysiące osób bez prądu, zalane posesje, zablokowane drogi i kilkadziesiąt uszkodzonych budynków. Tak wygląda część Lubelszczyzny po nocnych burzach. Strażacy i energetycy mają pełne ręce roboty, a nad Lubelszczyzną wciąż grzmi. Wichura zrywała też dachy. Zalanych jest też szereg posesji i domów mieszkalnych, mówi kapitan Łukasz Chomczyński, dyżurny Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie.
3: 418 interwencji od godziny 15 do 5.30 dzisiaj, 273 wiatrołomy, 80 podtopień i 65 uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych.
2: Najwięcej interwencji, bo aż 173 było w powiecie puławskim, w powiecie bialskim 52 i w powiecie radzyńskim ponad 40. Liczba urazów po zmianie przepisów znacząco się zmniejszyła, ale mniej jest tych ciężkich. Prawie od miesiąca obowiązuje przepis nakazujący dzieciom do 16 roku życia nosić kaski podczas jazdy jednośladem, mówi Maja Chrzanowska-Wąsik, zastępca lekarza

0: 5 stopni.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Jak dobrze obudzić się o poranku, to czwartek, już drugi dzień lipca, za 26 minut będzie godzina 7, za chwilę w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii, Hot Stuff, Donna Summer, a teraz Black i Wonderful Life.

0: Donna Summer i Hot Stuff na antenie Radia Plus. Gorące rytmy poranku, ale pogoda dzisiaj da nam odetchnąć troszeczkę. No i oddychajmy pełną piersią, bo podobno upały wrócą. Tak przynajmniej zapowiadają synoptycy. Na razie fajna pogoda, jest czym pooddychać. Warto wstać wcześnie i pozałatwiać rzeczy, które w ukropie nam się nie udawało dopiąć. Za chwilę na naszej antenie Maria McKee, Show Me Heaven. Będą też Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. A my kochamy poranne wstawanie, czyż nie? No właśnie, pytanie retoryczne. Drugi dzień lipca dzisiaj w kalendarzu za 17 minut, 7 w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Reklama.

0: Show Me Heaven to oczywiście Maria McKee na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 7, więc sprawdźmy, co wydarzyło się 2 lipca. Artur Moczarski, jak zawsze o tej porze, opowie nam, co ciekawego się zdarzyło.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 2 lipca 1966 roku w Warszawie zmarł Jan Brzechwa, właściwie Jan Wiktor Lessmann, autor m.in. Akademii Pana Kleksa. Tego dnia w roku 1900 nad niemieckim Friedrichshafen uniósł się w powietrze pierwszy sterowiec. Dziś w Wietnamie odbędzie się beatyfikacja księdza François Xaviera Truong Boyepa, zamordowanego w roku 1946 przez komunistycznych milicjantów współpracujących z Viet Minh. Kapłan ten stał się pierwszym wietnamskim męczennikiem XX wieku, wyniesionym do chwały ołtarzy. Po święceniach, które przyjął w roku 1924, wyruszył do delty Mekongu, gdzie prowadził skuteczną działalność misyjną nawet w czasie licznych działań wojennych w Indochinach. Kiedy namawiano go do opuszczenia zagrożonych terenów, odpowiadał: pasterz musi pozostać tam, gdzie jest jego owczarnia. Dokładnie 80 lat temu, kiedy parafia została zaatakowana przez oddziały Viet Minh, dobrowolnie oddał życie, by ocalić około 70 uwięzionych wiernych. Przed śmiercią był torturowany, ale papież Franciszek 12 lat temu uznał jego męczeństwo. Dziś w uroczystościach beatyfikacyjnych w sanktuarium Tak Sai weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Special Point Radio Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma. To czas najwyższy na najnowsze wiadomości i prognozę pogody. Czy odetchniemy dzisiaj od upałów? O tym za chwilę proszę posłuchać.
1: Reklama.
2: Mamo, będzie spalony?
3: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Akcja ratunkowa w Kijowie po zmasowanym uderzeniu Rosjan, są zabici i ranni. Ta informacja u nas na początek. Zażalenie obrony odrzucone. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Idzie jak burza. Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Kijowie akcja ratunkowa po zmasowanym rosyjskim ostrzale, ten trwał niemal całą noc. Według ostatnich informacji 9 osób nie żyje, a ponad 50, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Lokalne władze informują, że sytuacja w mieście jest w tej chwili dramatyczna. Służby pracują na gruzach w ponad 30 miejscach. Większość ze zniszczonych obiektów to budynki mieszkalne. Dzisiejszy nocny atak, który nastąpił około 2 w nocy, był niezwykły. Zwykle mocny. Nie wiemy jeszcze, co to było. Kiedy wybiegliśmy z mężem z domu, zobaczyliśmy płomienie i zawalił się fragment dachu. Opowiadała mieszkanka jednego ze zniszczonych bloków. Rosjanie zaatakowali w tym czasie Charków, Zaporoże, Połtawę i Dniepr. Wcześniej o zagrożeniu zmasowanym ostrzałem uprzedzał prezydent Wołodymyr Zełenski. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie obrońców byłego ministra zostało odrzucone. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Co w praktyce oznacza ta najnowsza decyzja?
2: To otwiera drogę prokuraturze do kolejnych działań w sprawie Zbigniewa Ziobry, między innymi do złożenia wniosku o ekstradycję. Już w połowie maja słyszeliśmy, że dokument jest gotowy, ale śledczy czekali na prawomocną decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Sąd będzie mógł też teraz zająć się wnioskiem prokuratury o europejski nakaz aresztowania. Były minister przebywa w Stanach Zjednoczonych, więc ENA mógłby okazać się skuteczny tylko w przypadku jego ewentualnego powrotu na teren Unii Europejskiej. Obrońcy posła PiS podczas posiedzenia składali szereg wniosków. Dotyczyły one m.in. wyłączenia sędziów czy zawieszenia sprawy. Nie zostały one jednak uwzględnione.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się z Węgier, gdzie otrzymał azyl polityczny od poprzednich władz. Nie ma zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia, ale sama rzeka Bóbr nie nadaje się do celów rekreacyjnych. To decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawiona na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
3: Do tej pory nie stwierdzono zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia. Do czasu uzyskania wyników badań chemicznych i biologicznych osadów dennych pobranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje o braku możliwości wykorzystania rzeki Bóbr do celów rekreacyjnych.
1: Mówi nam Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiej. Przypomnijmy, po spuszczeniu wody z zalewu Pilchowickiego można tam było zobaczyć tysiące martwych ryb. Mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejne spotkanie Huberta Hurkacza bez straty seta. Polski tenisista wygrał w 3 setach z Sebastianem Hoffnerem i awansował do 3. rundy Wimbledonu.
4: Bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj na Wimbledonie. Był to ciężki mecz przeciwko Hoffnerowi, który grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie pierwszy set był zacięty, gdzie miał piłkę setową i też był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Cieszę się, że tutaj będę miał szansę zagrać w kolejnej rundzie w Londynie.
1: Mówił Hurkacz po zwycięskim spotkaniu. Kolejny mecz Polak rozegra już jutro, a w turnieju kobiet spora niespodzianka. Już w 2. rundzie odpadła triumfatorka niedawnego Rolanda Garrosa, Mirra Andrijewa, która przegrała z Barborą Krejcikową. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
5: A w pogodzie dzisiaj już zdecydowanie spokojniej i chłodniej niż w poprzednich dniach. W tej chwili na termometrach w Lublinie 18 stopni. W regionie zachmurzenie umiarkowane z delikatnymi przebłyskami słońca. Tego słońca dzisiaj będzie zdecydowanie mniej, a więcej będzie chmur. Lokalnie także możliwe są przelotne opady deszczu. Dzisiaj na termometrach maksymalnie do 25 stopni. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie powoli w górę. W tej chwili 1015 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Budzimy się do życia w czwartek, 2 lipca, 5,5 minuty po godzinie 7. Ruszamy się, a możecie nam pokazać, jak się ruszacie na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. O ulubione aktywności pytamy Was na świeżym powietrzu, na przykład teraz Abba, gimme, gimme, gimme w Radiu Plus. Kasia Kozimor, dzień dobry, witam, zapraszam do 9.

0: Barysz Manx, pocałuj noc, no to całujemy, noc na dobranoc, na dzień dobry mówimy dzień dobry, 13,5 minuty po godzinie 7, wtorek, nie przepraszam, czwartek, dzisiaj drugi dzień lipca, co ja gadam. Dobrze, wybieramy się na wakacje, zupełnie nie rozumiem ludzi, którzy jadą na wakacje w jakieś bardzo zatłoczone miejsce w centrum, w sezonie, w szczycie sezonu i potem narzekają, że nie mają gdzie leżeć przy basenie, bo basen mały, a hotel duży. No i tak robią m.in. Brytyjczycy i potem się denerwują, bo tam rano też zajmują te leżaki. Potem są problemy, jeden na drugiego krzywo patrzy, obsługa zabiera te ręczniki, nie wiadomo co się dzieje. Pewien Brytyjczyk wpadł natomiast na zupełnie inny szalony pomysł, który zresztą wrzucił potem do internetu i to nie było chyba dobry pomysł. W każdym razie on pomyślał, że żeby zająć sobie leżak, albo żeby wygonić innych, to trzeba posypać ten leżak jakimś takim proszkiem, który powoduje uczulenie i natychmiastowe swędzenie całego ciała i tak też zrobił w jednym z hoteli na Majorce. To wszystko potem się źle skończyło. Zresztą kompletnie go nie rozumiem, bo jak rozsypał ten proszek, to jak sam się potem na tym może położyć, skoro to swędzi całe ciało. A poza tym to no, chyba przekroczył pewne granice. Chyba nawet nie chyba. Kwadrans po 7 w Radio Plus. Za chwilę Fancy, Flames of Love, potem Silent Circle, Touch in the Night. Nie ma to jak piaseczek, morze, fale, a nie tam jakiś duszny basen.
1: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Czas na weekend? Czas na Auchan!
4: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Reklama.

Radio Plus Lublin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Odkryjemy miłość nieznaną, aby to nie była miłość tylko i wyłącznie wakacyjna. Alicja Majewska na antenie Radia Plus. Za dwie minuty czas na najnowsze wiadomości w skrócie i prognozę pogody na antenie Radia Plus, bo zbliża się godzina 7:30.
1: Reklama. Jak tak?

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już prawie 2300 ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, ponad 11 tysięcy osób zostało rannych, dziesiątki tysięcy uważane są za zaginione. Ratownicy nadal przeszukują gruzy zawalonych budynków, ale szanse na odnalezienie żywych osób drastycznie spadają. W kraju ogłoszono 7-dniową żałobę narodową. Wsparcie dla Wenezuelczyków płynie z wielu stron świata. Chorwacja przekaże pomoc humanitarną o wartości 1 000 000 euro. Koniec z obowiązkowym realizowaniem recepty w jednym miejscu. Od wczoraj, jeżeli otwarto ją w jednej aptece, leki będzie można wykupić także w innej. Czekaliśmy na te zmiany, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi pacjenci.
2: Dobrze, pewnie, że, bo nie będę z ząbek jechać tutaj, żeby coś zrealizować, bo tu ciągle kupuję.
3: W końcu ktoś pomyślał, no.
4: Zdarzyło się panu, że musiał pan wracać do tej samej apteki?
5: Zdarzyło. Nie było wystarczającej dużej ilości opakowań, żeby zrealizować całą receptę i trzeba było się cofnąć.
4: A teraz będzie można pójść po prostu do innej.
5: Tak, więc bardzo dobra zmiana.
1: Pełną listę i mapę placówek dzielących recepty można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl. Na koniec Stany Zjednoczone. Fala ekstremalnych upałów i burz może zakłócić zaplanowane na weekend obchody Święta Niepodległości. Te zbiegają się z 250. rocznicą ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. Krajowa Służba Pogodowa ostrzega przed temperaturą. Ta odczuwalna może dochodzić nawet do 46 stopni. Wielodniowe alerty objęły m.in. Nowy Jork, Waszyngton, Boston, Filadelfię i Chicago.
6: Małgorzata Oruń, dzień dobry z Lublina. Migrena dotyka coraz większej liczby pacjentów i nie jest zwykłym bólem głowy. W województwie lubelskim tylko w ubiegłym roku z powodu tej choroby w poradniach specjalistycznych leczyło się ponad 3600 osób. Blisko 90% pacjentów to kobiety, mówi Małgorzata Bartoszek z lubelskiego oddziału NFZ.
7: Mieszkańcy naszego regionu mogą również korzystać z leczenia w ramach programu lekowego Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą. Program lekowy jest przeznaczony dla chorych z najcięższą postacią choroby. W tym programie lekowym mogą być leczone osoby dorosłe od 18 roku życia, które spełniają kryteria włączenia do programu. Aktualnie w ramach umowy z lubelskim oddziałem NFZ takie świadczenie realizują 4 placówki medyczne w regionie. 2 z Lublina, 1 z Ciecierzyna i 1 z Zamościa.
6: Profilaktyczne leczenie migreny przewlekłej w ramach NFZ realizowane jest przez program lekowy B133. Właściciele budynków mieszkalnych planujący wymianę źródła ciepła mogą skorzystać z programu bezzwrotnych dofinansowań ELPEC. Na ten rok wsparcie można przeznaczyć na przyłączenie do ciepła systemowego, montaż pompy ciepła lub nowoczesnego kotła gazowego. Wysokość dopłaty jest wyliczana indywidualnie. Program można łączyć z innymi dotacjami, m.in. z programu Czyste Powietrze. Szczegóły na stronie ELPEC. Na Lubelszczyźnie dzisiaj pochmurno, mogą przydać się w ciągu dnia parasole. Na termometrach w Lublinie w tej chwili 18 stopni, a w ciągu dnia dzisiaj już zdecydowanie chłodniej w całym regionie, maksymalnie do 25 stopni. Lokalnie mogą występować przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, a

0: Za 19 minut, godzina 8 poranny, program Radia Plus, która rano wstaje. Taki upał mieliśmy, że nie tylko ludzie wariowali, albo padali, jak muchy, gdzieś tam na sofie i tak się człowiek leżał i czekał, aż coś się wydarzy przyjemnego i chłodnego. Upał taki, że i zwierzęta mają problemy, na przykład mawie podobno spadają z drzew. Przynajmniej tak mówi ekopatrol i apeluje do tego, żeby ptaki, żeby ptakom pomóc przetrwać te upały w postaci miseczek gdzieś tam wystawić, a to pod drzewkiem, a to na trawce i tak dalej, i tak dalej. Też o tym mówiliśmy w tym tygodniu, że warto pamiętać o ptakach i nie tylko ptakach, o kotach, psach. Takie miseczki z wodą coraz częściej pojawiają się na przykład przed sklepami i różnymi takimi miejscami w parkach. No ale ostatnio doszło do zupełnie nieoczekiwanej sytuacji. Otóż żółw uciekł z domu. Uciekł żółw z domu, z balkonu, dał dyla do parku, pewnie szukał jakiejś sadzawki. Żółw grecki przez 13 lat był grzeczny, nigdzie się nie wybierał, aż tu nagle przyszło mu do głowy, że może by tutaj dać dyla i zwiedzić okolice. Wszystko dobrze się skończyło, żółw wrócił do właściciela, chociaż właściciel był trochę zdziwiony, że wszyscy zdziwieni, że żółw, takie przecież powolne zwierzę, a potrafił uciec. Za chwilę na naszej antenie Puff Daddy, Faith Evans, będzie Rod Stewart. No i przypomnę o naszej zabawie. No właśnie, żółw się rusza, to i człowiek też. Nasza zabawa, w której do wygrania nagroda główna w postaci rakiety tenisowej, do tego wycieczka do Warszawy ufundowana przez Radio Plus, no i trening na kortach, który będę miała przyjemność poprowadzić, a właściwie to zaznajomić Państwa z tym cudownym, wyjątkowym, fantastycznym sportem. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama. Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwego steka z grilla z sosem pieprzowym i frytkami za 49 zł. Stek za 49 zł w promocji w Stół i W. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
3: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
4: No to ruszamy, obiecałem Ci nowy kostium na plażę.
3: I nie tylko.
4: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
3: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
1: Reklama.

0: Tanie przed śniadaniem.
1: No i pora przypomnieć o naszej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. Czekam na wasze zgłoszenia, czekam na wasze zdjęcia, czekam na wasze informacje na propos tego, jakie są wasze ulubione aktywności. Do wygrania zestaw do badmintona to nagroda dnia, która dzisiaj po godzinie 8 na antenie Radia Plus. Ale oprócz tego wielki finał, w którym do wygrania lekcja tenisa, rakieta tenisowa i przyjazd do Warszawy na spotkanie ze mną na korcie tenisowym. Będzie wspaniała zabawa, obiecuję i zapraszam. Wyślijcie formularz zgłoszeniowy www.radioplus.pl po godzinie 8 do kogoś z was zadzwoni. A teraz jeszcze The Beatles przed godziną 8 z piosenką Love Me Do.

0: Beatles Love Me Do w Radio Plus. Czas na wiadomości. Zbliża się godzina 8.
1: Reklama.
2: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
3: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
4: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
3: I nie tylko.
4: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
3: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
1: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Lublin.
1: Uszkodzone budynki i samochody, zerwane dachy i podtopione domy. Lubelszczyzna walczy ze skutkami ostatnich nawałnic. O szczycie NATO i ustawie o statusie osoby najbliższej w związku. Takie tematy w Pałacu Prezydenckim. W górach także się przyda. Toprowcy kupili podwodnego drona. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tysiące osób bez prądu, zalane posesje, zerwane dachy, zablokowane drogi i kilkadziesiąt uszkodzonych budynków. To Lubelszczyzna po nocnych burzach. Strażacy i energetycy cały czas pracują, a nad regionem nadal grzmi.
2: 418 interwencji od godziny 15 do 5.30, 73 wiatrołomy, 80 podtopień i 65 uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych.
1: Mówi nam Łukasz Chomczyński ze Straży Pożarnej w Lublinie. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Świętokrzyskiem. Utrudnienia dotknęły pasażerów kolei. Niektóre pociągi mają nawet godzinne opóźnienia. Szczyt NATO, ale też ustawa o statusie osoby najbliższej w związku. O tym rozmawiano w Pałacu Prezydenckim. Najpierw Karol Nawrocki spotkał się z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a potem z Urszulą Pasławską z PSL-u. To, co działo się przy krakowskim przedmieściu, śledził nasz reporter Michał Skolimowski. To na początek rozmowa z ministrem obrony. Wiadomo, co przyniosła?
3: Po spotkaniu nie było konferencji, ale do rozmowy odniósł się wiceszef MON-u Paweł Zalewski. Przekazał, że minister obrony i prezydent mają wspólne, spójne stanowisko, które zaprezentują podczas szczytu NATO w Ankarze. Jak dodał, mówią oni także jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. Przypomnijmy, Pentagon wyraził w tej kwestii wstępne zainteresowanie.
1: Drugie spotkanie dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej.
3: Dokładnie tak. Z naszych informacji wynika, że prezydent tę ustawę zawetuje, ale koalicja rządząca walczy w tej kwestii do końca i do końca liczy na podpis. A Karol Nawrocki, jak relacjonowała Urszula Pasławska z PSL-u, podczas rozmowy nie zdradził, jaką ostatecznie podejmie decyzję.
4: To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze nie zapadła klamka.
3: Ludowcy, którzy przygotowali przepisy razem z Lewicą, podkreślają, że jest to rozwiązanie kompromisowe.
1: Ustawa zakłada możliwość zawarcia u notariusza przez dwie osoby umów cywilnoprawnych i reguluje m.in. dostęp do informacji medycznej czy kwestie dziedziczenia. Prawie 39 milionów, tyle osób przebywało w Polsce w ubiegłym roku, wynika z eksperymentalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. GUS policzył mieszkańców Polski nową metodą przy użyciu tzw. śladów życia. Na czym ono polega? To pytanie do Jakuba Krzyżaka.
5: Normalnie liczbę mieszkańców Polski liczy się na podstawie zgonów, urodzeń i migracji. W eksperymentalnej metodzie wzięto pod uwagę wszystkie osoby posiadające numer PESEL i oznaczono tylko te aktywne, na przykład płacące podatki, tłumaczy mi autorka badania Joanna Hausmann-Czerwińska.
6: To jest wykazanie faktycznego przebywania danej osoby na danym terenie.
5: Z tego wynika, że w Polsce w zeszłym roku przebywało niemal 39 milionów osób, z czego ponad 2 miliony to cudzoziemcy. Dane możemy aktualizować niemal na bieżąco, mówi mi prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan.
7: Mam regularne spotkania z samorządowcami i oni się wręcz domagają nowych danych.
5: Bo dzięki dokładniejszym danym można na przykład sprawiedliwiej podzielić dotacje, czy po prostu lepiej zarządzać gminą.
1: To na razie eksperyment, ale w 2028 metoda ma zostać dopracowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Topr schodzi pod wodę. Ratownicy górscy zakupili podwodnego drona. Jak przekonuje naczelnik Jan Krzysztof, urządzenie przyda się też w górach.
8: Nowością jest rzeczywiście dron podwodny. To jest urządzenie zdalnie sterowane, oczywiście zasilane również spoza tego akwenu wodnego. Mamy w swojej historii poszukiwania w Strawach Tatrzańskich i do tego by to służyło. Chcemy również spróbować wykorzystać ten dron do zalanych odcinków jaskiń.
1: Topr już od kilku lat wykorzystuje drony latające w akcjach ratunkowych, głównie do poszukiwań z powietrza, ale też do transportu ekwipunku. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
9: Dzisiaj od samego rana nad Lubelszczyzną spore zachmurzenie, ale słońce też pojawi się w kolejnych godzinach. Na termometrach w Lublinie regionie w granicach 17-18 stopni, dzisiaj maksymalnie do 25 na plusie. Przydadzą się dzisiaj i parasole, i jakaś zwiewna kurteczka lub bluza, bo momentami lokalnie może popadać jeszcze deszcz, a do tego wiatr powieje nieco silniej. Ciśnienie pomału w górę, w tej chwili 1016 hektopaskali.
0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, poranku, prawie 6 minut po godzinie 8, czwartek, drugi dzień lipca w kalendarzu, a przed nami spotkanie z Cher, teraz Shakin' Stevens Cry Just a Little Bit, nie tylko z Cher i z Shakinem Stevensem, bo za chwilę kogoś zwa.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 12,5 minuty po godzinie 8, poranny program Radia Plus. Teraz na wstaje, dozwoniliśmy się do Weroniki. Dzień dobry, Weroniko, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Co ja tu widzę? Największą przyjemność sprawia mi gra w tenisa. Wyłącznie dokładnie. Amatorsko z rodzicami, tak jest?
2: Tak jest.
1: No dobrze, kto zaczął grać? Mama, tata? Kto cię pierwszy na kort zaciągnął?
2: Zaciągnął mnie mój ojczym.
1: A,
2: i on zapalił w nas te pasje do gry w tenisa.
1: I połknęłaś żyłkę? Znaczy nie.
2: Połknęłam.
1: Strunę, piłkę.
2: strunę, dokładnie. Dobra.
1: Ale ostatnimi czasy skręciłaś kostkę i staw skokowy. Pozdrawiamy Tomka, który też skręcił, Tomka Waloszczyka, z którym niestety nie mogę współprowadzić, bo siedzi z nogą w gipsie. I pewnie jak znam życie, na jednym telewizorze ogląda Mundial, a na drugim Wimbledon i pewnie jest bardzo z tego powodu zadowolony. No dobrze. Weronika, mam nadzieję, że staw się, że tak powiem, zregeneruje i to szybko. No i co? I na razie mam dla ciebie zestaw do badmintona. To chyba będzie w użyciu, co?
2: No myślę, że tak, jak najbardziej.
1: Czasem po prostu zamiast podbijać na korcie, będzie można podbijać sobie gdzieś na jakiejś fajnej zielonej polance. No i co? I finał też się szykuje, czyli spotkanie w Warszawie. Rakieta tenisowa do zdobycia, kieszonkowe, no i lekcja pokazowa. No i tu się zastanawiam, kto co komu pokaże, skoro już w tenisa też trochę grasz.
2: No, tak, myślę, że mogłabym zaskoczyć.
1: O, to by było fajne, to już mi się podoba. Dobrze, przekazujemy zgłoszenie oczywiście do finału. Finał już niebawem, za około tydzień na antenie Radia Plus. A na razie do ciebie zestaw do badmintona. Pozdrów całą grającą rodzinkę. Bawcie się dobrze, do usłyszenia.
2: Super, bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy wszystkich, tych, którzy się ruszają, albo tych, którzy dopiero mają zamiar pokazać, jak się ruszają. Kwadrans po godzinie 8 na antenie Radia Plus. Za chwilę Mitlof i Kaoma. Między innymi.
3: Reklama. Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: Reklama.

Kaomaj Lasendo, Lambada na antenie Radia Plus. Taneczne rytmy, bardzo wakacyjne, bo to przecież przebój lata, ale którego roku to ja już nie pamiętam. Musiałabym zapytać Marka Sierockiego. Marek po godzinie 12 z przebojową pocztą na pewno nie takie przeboje będzie nam dzisiaj przypominał. 27 minut po 8, za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody, ale jeszcze przez chwilę Irena Jarocka, wymyśliłam ciebie.

0: reklama.
1: Znamy się? To zapraszam Cię na lunch. Zestaw z zupą, daniem i mini deserem za 35 zł, a danie główne już za 19 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
2: Jak tanie!

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Dolny Śląsk. Służby zlikwidowały laboratorium mefedronu. Przejęto 56 kg narkotyków wartych 3 miliony złotych. W śledztwie dotyczącym gangu nadającego narkotyki paczkomatami zarzuty usłyszał 31-letni Ukrainiec. W całej sprawie podejrzane są już 22 osoby. Część wizyt w ramach NFZ-u tylko przez centralną e-rejestrację. Od lipca zmienił się sposób zapisywania na wybrane świadczenia w ramach funduszu. Na mamografię, test HPV czy wizytę u kardiologa nie można już zapisywać się poza centralnym systemem. Warto skorzystać z internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP albo poprosić o zapisanie bezpośrednio w placówce.
2: Wychodzę z poradni jednego specjalisty, będą mieli skierowanie na przykład do rzeczonego kardiologa czy do innej poradni, no to tego samego świadczeniodawcy już będąc w rejestracji może rejestracja wpisać taką osobę do rejestracji.
1: Tłumaczy wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Pacjenci zapisujący się m.in. przez IKP będą otrzymywać przypomnienia SMS-em lub mailem. Przed igą świątek mecz drugiej rundy Wimbledonu. Rywalką polskiej tenisistki będzie dziś Karolina Pliszkowa. Świątek jeszcze nigdy z nią nie przegrała. Ich mecz zaplanowano na 14:30. Z kolei Kamil Majchrzak w drugim spotkaniu zmierzy się z Zacharym Swajdą. Będzie to ich pierwszy pojedynek, który rozpocznie się nie wcześniej niż o 13:00.
3: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Do późnych godzin nocnych trwało usuwanie skutków wieczornych burz. Pełne ręce roboty mieli strażacy m.in. w okolicy Białej Podlaskiej. Tam strażacy interweniowali 52 razy.
4: Odnotowaliśmy dwa pożary spowodowane iskrzeniem uszkodzonych linii energetycznych. Zapaliła się trawa oraz budynek gospodarczy. W rakowiskach doszło natomiast do pożaru budynku, który najprawdopodobniej został wywołany uderzeniem pioruna.
3: Mówił rzecznik bielskich strażaków Marek Waszczuk. Urząd Skarbowy poinformował o poranku, że dzisiaj w godzinach od 13 do 17 w usłudze e-Urząd Skarbowy będą prowadzone prace techniczne. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do usług. W Górze Puławskiej odbędzie się jubileuszowa 15. edycja truskawkobrania. Zaprasza Kamil Lewandowski, wójt gminy Puławy.
5: Są truskawkowe stoiska, na których można spróbować truskawek we wszystkich znanych i czasem też tych wcześniej nieznanych formach. Pojawiają się nie tylko w tym najbardziej oczywistym słodkim wydaniu, ale również w tym bardziej wytrawnym, nawet takim obiadowym.
3: Jubileuszowa edycja truskawkobrania już w niedzielę 5 lipca na stadionie sportowym w Górze Puławskiej. Start imprezy o 15, a wstęp jest bezpłatny. Na Lubelszczyźnie spore zachmurzenie, ale w kolejnych godzinach jest szansa na przebłyski słońca. Dzisiaj jest zdecydowanie chłodniej, ale dalej całkiem ciepło. Do 24-25 stopni na plusie, wiatr umiarkowany z kierunku północnego. Ciśnienie niektórym może jeszcze dokuczać, aczkolwiek już zyskuje na wartości. W tej chwili na barometrach 1017 hektopaskali. Uwaga, w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Za 25 minut godzina 9, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Joe Cocker za chwilę Tonight, a teraz OMD Enola Gay i tak się budzimy w czwartek 2 lipca wspólnie z przewodnikiem.

0: Tonight, Joe Cocker na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Jak się dobrze obudzić rano? Naukowcy mówią, trzeba w ciągu 30 minut od przebudzenia wyeksponować się na światło dzienne. Czyli jeżeli mamy zasłony, no to odsłaniamy zasłony. Jeżeli mamy balkon, to wychodzimy i witamy świat. Patrzymy, co się dzieje za oknem. Jak mamy taras, no to pijemy kawę na tarasie. A jak nie mamy, jak pracujemy w domu? A, no to można na przykład pójść po bułki do najbliższego spożywczaka i wtedy mamy te 30 minut zaliczone, jeśli chodzi o ekspozycję na światło. Dlaczego to takie ważne? A no, chodzi o to, żeby po prostu wyregulować sobie rytm dobowy, poziom kortyzolu wyregulować, no i produkcję melatoniny, późniejszą hormonu odpowiedzialnego za sen. I tak to się wszystko kręci w życiu. Żeby się dobrze wyspać, trzeba dobrze rano wstać. I wszystko w tym temacie. Za chwilę na naszej antenie Mauro będzie też 2 plus 1 i choć pomalu i mój świat w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

2 plus 1, choć pomaluj mój świat na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 9. Oto nadchodzi Michael Jackson, Beat It na antenie Radia Plus. Nadchodzi też czas na najnowsze wiadomości, to punktualnie o godzinie 9, a po 9 Agnieszka Morawska i kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Wielu poszkodowanych w wypadku pod Rawą Mazowiecką, zderzyły się tam dwa busy, od tego zaczniemy. Podtopione domy i drogi, zerwane dachy, Polska liczy straty i sprząta po ostatnich nawałnicach. Jest wielkości sporej kury, największe gołębie świata w stołecznym zoo. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 8 osób rannych po zderzeniu dwóch busów pod Rawą Mazowiecką w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Gołyń. Na miejscu nadal pracują służby, mówi nam Agata Krawczyk z rawskiej policji.
2: Pojazdami tymi podróżowało łącznie 11 osób w wieku od 17 do 43 lat. W wyniku tego zdarzenia 8 osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę. Kierujący byli trzeźwi, posiadali również wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.
1: Policja ustala okoliczności wypadku. Podtopione drogi, zerwane dachy, powalone słupy energetyczne. Taki krajobraz zostawiły po sobie burze, które późnym wieczorem szalały nad regionem świętokrzyskim. Mocno ucierpiał powiat kielecki.
3: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, a 6 na budynkach gospodarczych. Zgłoszenia dotyczyły też ponad 200 połamanych konarów drzew i 10 podtopionych dróg.
4: Łącznie strażacy w tym okresie interweniowali w związku z burzami 386 razy w naszym województwie. Najważniejsza informacja to taka, że nie ma osób poszkodowanych. W działania łącznie zaangażowanych było ponad 2,5 tysiące strażaków.
3: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Strażacy ewakuowali również osoby, które przebywają na obozach harcerskich w regionie.
1: A te informacje zebrał Dawid Bąk. Nawałnice nie ominęły też Podkarpacia. Tam strażacy interweniowali ponad 80 razy. Najwięcej zgłoszeń było w powiatach stalowowolskim, tarnobrzeskim i mieleckim.
5: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, ogrodzeniach. W 18 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Udrożnialiśmy przepusty drogowe oraz wypompowywaliśmy wodę z zalanych posesji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny.
1: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Groźnie na Lubelszczyźnie, tam służby interweniowały już ponad 400 razy. 1000 osób nadal nie ma prądu. Mamy pewne trudności, ale musimy rozmawiać, mówi Wołodymyr Zełenski w związku z rosnącym napięciem na linii Warszawa-Kijów. Prezydent Ukrainy odwiedził Irlandię, która przejmuje prezydencję w Unii. Część rozmów z tamtejszym premierem poświęcona była potencjalnemu członkostwu Ukrainy. Jesteśmy sąsiadami. Oczywiście, że mieliśmy trudności w naszej historii. Większość krajów europejskich miała trudności w przeszłości, ale żyjemy teraz. Teraz mamy jednego agresora, teraz mamy jednomyślność, bronimy Unii Europejskiej i musimy myśleć o bezpieczeństwie naszych obywateli w przyszłości. Powiedział ukraiński prezydent, a ta wypowiedź wybrzmiała na tle nowego napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Najpierw przypomnijmy, z powodu odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego chodziło o nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Teraz w związku z nową ukraińską uchwałą, której założeniem jest utworzenie narodowego panteonu. Kto dokładnie zostanie upamiętniony, tego Kijów na razie nie zdradza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Największe gołębie świata do zobaczenia w stołecznym zoo. W hali wolnego lotu zamieszkała wyjątkowa para korońców siodłatych. Ptaki są wielkości sporej kury lub małego indyka.
6: To jest duży chodzący gołąb. One ważą od 2,5 nawet do 3 kg. Mają na głowie charakterystyczną koronę z piór. Dosyć długi ogon, a ich upierzenie jest raczej takie sino-niebieskie i na plecach występuje czerwony rdzawy pas, no tak jakby siodło.
1: Opisuje Marcin Chrapowicki z warszawskiego ogrodu. W naturze korońce siodłate występują wyłącznie na zachodzie Nowej Gwinei i okolicznych wyspach.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: Cztery minuty po dziewiątej. Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Brian Adams na początek.

0: Kim Wilde i UK w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 9 teraz na zegarze. A co jeśli spadnie deszcz? U nas na szczęście spadł. Tam, gdzie to bezpieczne, to z tego się oczywiście cieszymy, bo przyniósł ochłodzenie. Ale co jeśli deszcz spadnie nad Wimbledonem? To tutaj jest już specjalnie przygotowana ekipa, która jest w gotowości. Czai się taka grupa ludzi, którzy w odpowiedniej chwili wpadają na kort, usuwają zaopatrzony w kółka stołek sędziego głównego, sprzątają krzesełka zawodników, zdejmują siatkę, rozciągają przeciwdeszczową płachtę. I to się tak dzieje. Ale poza tym od 2007 roku, kiedy nad Wimbledonem tak strasznie padało, wtedy postanowiono za olbrzymie pieniądze wybudować nad kortem centralnym wielki ruchomy dach. I chociaż on ostatnio nie miał okazji do tego, żeby się rozkładać, jest, bo zazwyczaj na Wimbledonie temperatury około 30 stopniowe. A dzisiaj ten mecz, na który wszyscy czekamy, to oczywiście mecz Igi Świątej, 14:30. A w związku z Wimbledonem przypominamy, że trwa nasza akcja Pokaż jak się ruszasz. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Załączcie zdjęcie i opiszcie swoją ulubioną aktywność fizyczną, swoją sportową pasję. A do zdobycia w finale lekcja tenisa z Kasią Kozimor w Warszawie na kortach Olszynki Grochowskiej, gdzie Kasia trenuje zazwyczaj. Do tego jeszcze rakieta i kieszonkowe na przyjazd do Warszawy i codziennie też do zdobycia zestaw do badmintona. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Reklama. Znamy się? To zapraszam Cię na chrupiącą pizzę w stylu nowojorskim. Pizza w stół i wół od 35 zł. Sławinkowska i gęsia.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Shattered Dreams i Johnny Hates Jazz w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Lato z nutą nostalgii trwa, a jak lato, to możemy wybrać się na jagody. A drugi dzień lipca w kalendarzu kulinarnym to dzień jagodzianek. No i z tymi jagodziankami to jest tak, że niektórzy twierdzą, że okej, mówimy jagodzianki, ale jagody to borówki. I o tych nazwach trochę dzisiaj będę opowiadała, a jeśli wy macie przepis na jagodziankę idealną, to proszę się nim podzielić. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Ace of Base, All That She Wants, teraz w Radiu Plus.

0: Phil Collins i The Hearts, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus, a jeśli serca, to nasze czarne serca biją nam radośnie, bum tarara bum, nie wiem czy kojarzycie taką piosenkę o jagodach. Właśnie dzisiaj Dzień Jagodzianki i w Dniu Jagodzianki Magda pozdrawia z Lasu Jagodowego i na dowód podsyła także zdjęcia krzaczki z jagodami, no i już sporo zbiorów, więc chyba jagodzianki dzisiaj będą, a ja pytam o te jagodzianki idealne, jak one muszą wyglądać, a może macie też przepis. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
3: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
2: I nie tylko.
3: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
2: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. Wow.

0: Always i Bon Jovi na koniec 9 do 10, tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Od tego zaczniemy. Ekskomunikat dla lefebrystów to decyzja Watykanu. Powiemy też o przyznaniu medali Pro Polonia et Ecclesia za działalność polonijną. Minęła 10. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 13 osób nie żyje, ponad 90 jest rannych. Rośnie liczba ofiar po nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Trwa akcja służb. Jak przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, to był najbardziej zmasowany atak na miasto. Mieszkańcy mówią, że to jedna z najtrudniejszych nocy w ostatnich tygodniach.
2: Ja spałam, na mnie posypało szkło.
1: Spałam i nagle spadło na mnie szkło. Przepraszam za takie szczegóły, ale schowałam się w szafie. Z każdej strony leciały na mnie odłamki. Korytarz w mieszkaniu zaczął płonąć. Mieszkam na drugim piętrze. Na dole też wszystko płonęło.
2: To, że znizu, to, że był ogień.
1: Łącznie tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 500 dronów i 74 rakiety. Na jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Ekskomunikat dla lefebrystów to decyzja Watykanu po wyświęceniu biskupów wbrew woli papieża przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Kardynał prefekt dykasterii nauki i wiary Victor Manuel Fernandez określił wczorajszy obrzęd jako czyn o naturze schizmatyckiej. Watykan informuje, że duchowni należący do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X znajdują się w schizmie. Biały Dom zgadza się i potwierdza plan stałej obecności wojsk USA w Polsce. Mamy zielone światło, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
3: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą.
1: Według Marcina Przydacza Rubio podtrzymał deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, mieliby zastąpić tych z wstrzymanej rotacji. Przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. To informacje z prokuratury po przesłuchaniu kierownika pociągu w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. To on był odpowiedzialny za skład, gdy w lutym w okolicach Radomia doszło do potrącenia 17-letniego licealisty. Daria Żukowska.
4: Marcin W. oficjalnie przyznał się do winy po obejrzeniu nagrań z monitoringu. Wyraził też chęć przeproszenia pokrzywdzonego nastolatka. Prokuratura podjęła konkretne kroki prawne, zawieszając Marcina W. w czynnościach służbowych i nakładając na niego dozór policyjny. Śledczy planują jeszcze zasięgnąć opinii biegłych psychiatrów, aby ocenić stan zdrowia podejrzanego.
1: O czym informowała Daria Żurowska, kierownikowi pociągu grozi do 8 lat więzienia. Do wypadku doszło, gdy 17-letni Dominik pomagał kobiecie z wózkiem wyjść z pociągu. Wtedy drzwi przytrzasnęły mu ręka, a skład ruszył. Nastolatek stracił obie nogi i część dłoni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Medale dla Polonii przyznane. Nagrody Pro Polonia et Ecclesia otrzymali Agata i Krzysztof Żabierko. Medale są wręczane na całym świecie podczas różnych uroczystości polonijnych osobom szczególnie aktywnym i zaangażowanym w duszpasterstwo polskich emigrantów.
5: Państwo Żabierko szczególnie angażują się w pomoc i wsparcie Polaków w Kazachstanie, między innymi w budowie tamtejszej parafii. Ten medal to docenienie ich działalności, mówi chrystusowiec ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
6: Ten medal jest przeznaczony właśnie tylko dla tych, którzy naprawdę uczciwie i z serca angażują się w pomoc, ale w ogóle w życie polonijne, bo pamiętajmy, że to jest prawie 20 milionów Polaków żyjących poza granicami Polski.
5: Medale są przyznawane osobom fizycznym, prawnym, instytucjom oraz organizacjom wspierającym duszpasterstwo wśród Polonii i Polaków za granicą.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Harold Walter Meyer, Axel F. na początek tej godziny.

0: Czas Antedii w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 19 minut po 10 teraz na zegarze. Mnóstwo zdjęć od Was, nie tylko Magda na Jagodach, ale także i Kasia, i Grzegorz, i chyba Krzysztof też podsyłał zdjęcie. Przepraszam, jeśli pomyliłam imiona, bo mnóstwo tych zdjęć dotarło, nie wszystkie są podpisane. Ale jeżeli chodzi o jagody, dzisiaj dzień jagodzianki i o te jagodzianki za chwilę będę pytać. Jeśli też chodzi o jagody w lasach, jeżeli były, niegdyś wierzono, że jeżeli krzaki były mocno oblepione owocami, to wszystko zwiastowało bardzo ciężką zimę, więc no, nie wiadomo, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć. W tym roku, w ubiegłym roku zima była bardzo trudna, zresztą dzisiaj w tym roku także styczeń, luty, ale jak to będzie wyglądało, to oczywiście zobaczymy. Ja pytam dziś też o Waszą ulubioną jagodziankę, o jagodziankę idealną, albo po prostu o najlepszą sezonową drożdżówkę. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o jagody, to jest druga nazwa borówki i o tym, co, gdzie i jak za chwilę opowiem. Radio Plus.
1: Reklama. Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl. Reklama.

Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.

True Blue i Madonna w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 11. Jagodziankowo mocno zrobiło się w wiadomościach od Was, ale są też takie wiadomości jak ta od Roberta z Nowego Targu. Na Podhalu mówimy borówki. No i właśnie tutaj pojawia się problem, bo na zachodzie Polski mówimy o jagodach, na południu Polski mówimy o borówkach. Kiedyś bardzo często wszystko, co rosło w Lboże, czyli w lesie, było nazywane borówkami, jeśli chodzi o owoce, czyli jeżyny, maliny także były borówkami. I tak zawsze, ja też często spieram się z rodziną, która jest z południa Polski, że my mamy jagody, a nie borówki, ponieważ idziemy na jagody, mamy jagodzianki, borówczanki to już są zupełnie inne drożdżówki z borówkami amerykańskimi, więc mamy też piosenkę o jagod, my jesteśmy jagódki, czarne jagódki, więc gdzieś to tutaj się w ten sposób, tak to wygląda, ale to jest bardzo przydatna wiedza, jeżeli na przykład jedziemy do Czech i chcemy zamówić coś z jagodami, no to prawdopodobnie dostaniemy coś z truskawkami, bo u Czechów, podobnie jak na południu Polski, na jagody mówimy borówki, więc wtedy szukajcie w karcie czegoś z borówkami. A ja pytam dziś o jagodzianki idealne albo o Wasze ulubione drożdżówki sezonowe. John Parr, San Elmo's Fire, teraz w Radiu Plus. Przypomnę jeszcze numer 691 141 141.

bawcie się dobrze w te wakacje. Samych niezapomnianych prywatek życzy Wojciech Gąsowski. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Mr. President i Coco Jumbo w Radio Plus Lato z nutą nostalgii i powiało taką nostalgią lat 90. i wakacyjnymi przebojami. Na zegarze 15 minut do 11. Ja przypominam, że pytam dziś o to, jaka jest wasza ulubiona drożdżówka sezonowa, a dzisiaj dzień jagodzianki, więc może to jest też jagodzianka idealna i mnóstwo zdjęć takich, że no trudno patrzeć w ekran. Do 11 jeszcze między innymi Bonnie Tyler w Radio Plus. Radio Plus.
1: Reklama. Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Reklama.
0: Let's go, girls.

0: Bolare i Gypsy Kings na koniec 10:11 za 3 minuty za moment w studium Mikołaj Gronet i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
3: Znamy się? To zapraszam Cię na soczyste burgery z grilla. Prawdziwy burger w zestawie z frytkami i lemoniadą za 39 zł w stół i wół. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Barownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Lublin.
1: Dymisja w Szpitalu Południowym po doniesieniach medialnych. Skutki nawałnicy w Starachowicach. Za chwilę relacja naszego reportera. Lefebryści zostali wykluczeni z kościoła, potwierdził to Watykan. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Natychmiastowa dymisja w Szpitalu Południowym. Po doniesieniach portalu Zero placówka rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikować zdjęcia ludzkich szczątków w internecie. Prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy. Podtopione drogi, zerwane dachy, powalone słupy energetyczne to efekt burz, które przeszły w Świętokrzyskiem. Zalało m.in. Starachowice. Dawid Bąk.
2: Strażacy w dalszym ciągu pracują przy usuwaniu skutków nawałnicy, która wczoraj zamieniła starachowickie ulice w rwące potoki. Usuwane są m.in. konary drzew, które zalegają na drogach i chodnikach. Pełne ręce roboty strażacy mają przy wypompowywaniu wody z zalanych piwnic. To była nieprzespana noc dla mieszkańców Starachowic.
3: Bardzo się bałam tej błyskawicy, bo pioruny to chyba niewielkie były. Podtopienia tam widziałam przez okno.
4: Taką śliwkę miałem dużą, dwie roznogi, zakręciło ją tak, obaliło, ale nikomu krzywdy, nic nie, dachu żadnego nigdzie rzuciło, wszystko było w porządku.
2: Całe szczęście ten pogodowy Armagedon już za nami, ale usuwanie skutków tej burzy jeszcze trochę potrwa.
1: A samorząd Starachowic apeluje do mieszkańców o przekazywanie informacji o uszkodzeniach. Pożar pustostanu w Katowicach. Płonie częściowo zawalona kamienica przy ulicy Chopina, mówi rzecznik katowickich strażaków Jakub Tondos.
5: Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic. Działania strażaków nadal trwają.
1: A skrzyżowanie Mickiewicza i Chopina w centrum Katowic zostało zablokowane.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lefebryści zostali wykluczeni z kościoła. Ekskomunikę potwierdził Watykan. Wszystko dlatego, że wczoraj w Szwajcarii Bractwo Kapłańskie Piusa X wyświęciło 4 biskupów wbrew woli papieża. Już wcześniej Leon XIV apelował o rezygnację z tych planów. Dziś Watykan potwierdził, że duchowni należący do Bractwa znajdują się w schizmie, co oznacza ekskomunika, mówi prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ksiądz dr Rafał Kamiński.
6: Ekskomunika jest jedną z najcięższych kar kościelnych. Jest tak zwaną cenzurą, karą poprawczą. Zakaz uczestnictwa i sprawowania sakramentów, czy zakaz sprawowania funkcji urzędów kościelnych.
1: Ostatnie święcenia biskupie u lefebrystów miały miejsce 56 lat temu. Wtedy ekskomunikę na kapłanów nałożył Jan Paweł II.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 3 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Berlin, take my breath away. Na początek tej godziny.

0: Bonnie M w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11, a w wiadomościach u Was kolor ciemnofioletowy, prawie czarny, barwiący język, bo dzisiaj dzień jagodzianki i o jagodzianki pytam. Ale jest jeszcze wiadomość niepodpisana, ale przypomina stary dowcip. Na spacerze w lesie syn pyta ojca: tato, a co to jest? Czarna jagoda. A dlaczego jest czerwona? Bo jest jeszcze zielona. Z pozdrowieniami z Małopolski, gdzie na jagody mówi się borówki. Pytam o te najlepsze jagodzianki, albo o przepis na najlepszą jagodziankę, lub też waszą ulubioną sezonową drożdżówkę. Renata napisała, że najlepszą jagodziankę jadła nad morzem w Kołobrzegu, więc jeśli wypoczywacie na zachodnim Pomorzu i właśnie w Kołobrzegu, to warto poszukać tej najpyszniejszej jagodzianki. Renata dodaje, że gdy zawsze latem przyjeżdżała do cioci na osiedlu, jest piekarnia i zawsze ten zapach przyciągał. Warto stać w długiej kolejce, aby kupić taką pyszną jagodziankę i wiele innych wypieków. Nawet mewy nie mogą się oprzeć i latają blisko piekarni. Z pozdrowieniami od Renaty i także dla cioci Maryli z Kołobrzegu, która na pewno teraz słucha Radia Plus, napisała Renata. Także ciociu Marylo, pozdrowienia także od nas. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości, a do oddania mam ręcznik plażowy. I co ciekawe, mi się jagodzianki też z morzem kojarzą, z Bałtykiem, bo pamiętam takiego pana spacerującego po plaży, krzyczącego, oprócz tego, że miał lody, jeszcze jagodzianki też były. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfekt. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Perfekt i autobiografia w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. A jaka jest perfekcyjna jagodzianka? Prawdopodobnie taka, którą sami upiekliśmy, tak jak w przypadku Joli. Halo, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Jolu, podesłałaś zdjęcie takich jeszcze ciepłych jagodzianek, bo one jeszcze nawet w piekarniku, a potem po wyjęciu za moment. Czy to dzisiejsza produkcja?
1: Tak, oczywiście, jeszcze cieplutkie.
0: O, rany. Czyli co, przyjeżdżamy do ciebie na jagodzianki, ale opowiadaj, co w tych jagodziankach oprócz jagód i czy tych jagód jest mnóstwo, musi być ich dużo, czy jednak tak symbolicznie, że ciasto jest ważniejsze? Jak to jest z tą jagodzianką u ciebie?
1: No, oczywiście przepis dostałam od mojej koleżanki z pracy, Anetki. Były jej wyśmienite i mam nadzieję, że moje też będą takie wyśmienite. Moje dzieci uwielbiają, córka Klaudia i syn Aleksander, więc czekają dla nich. Jak tylko ostygną, to myślę, że w mig znikną po prostu z tej blaszki. Mhm.
0: Czyli ciasta jest więcej, czy jagód jest więcej?
1: No tak, pośrednio, żeby się nie wylały jagódki, prawda?
0: No tak, bo to jest, trudno zjeść jagodziankę elegancko, gdy ten soczek wylatuje.
1: Tak.
0: Ale też czy te jagody były przez ciebie zbierane?
1: Nie, zakupione u nas na bazarku.
0: A. No to czy w Skarżysku Kamiennej mówimy jagody, czy borówki?
1: Jagody i bułeczki, jagodzianki, tak.
0: No to czyli tak, zachodnio. Dobrze, prezent mam dla ciebie. Czy wakacje już przed tobą, czy jeszcze przed tobą, czy już po?
1: Tak, jutro już wyjeżdżam. Do Gdańska.
0: Czyli nad morze, idealnie. Tam będzie można też poszukiwać tych jagodzianek idealnych. Ręcznik plażowy od nas. Raczej już nie zdąży do ciebie dotrzeć przed tym wyjazdem, ale będzie okazja do tego, żeby zaplanować kolejne.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.
0: Właśnie, do pozdrowień się dołączam. No i pysznych tych jagodzianek. No na pewno będą pyszne, więc nie mam co ci tutaj życzyć. No trochę tak z zazdrością na nie spoglądam. Ale trudno. Też sobie upiekę. Dzisiaj pogoda taka, że można piekarnik odpalić.
1: Polecam serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Przepis podam po antenie.
0: No a to może teraz drożdże, jajko, mleko, mąkę.
1: Tak, drożdże oczywiście.
0: I co? I właściwie tyle? Drożdżówka taka typowa?
1: Tak, tak. Typowo ciasto drożdżowe.
0: Czyli
1: z kruszonką, oczywiście też z kruszonką.
0: Nie ma jagodzianki bez kruszonki. Musi być. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Numero uno i tora. Teraz w Radiu Plus.

0: Tina Turner w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a dzisiaj dzień jagodzianki. Przypominam, że jeśli tych jagodzianek zjemy za dużo, to warto przed albo później te kalorie spalić i na przykład na spacerze, podczas jazdy na rowerze, bo takie wiadomości od Was dostajemy. Przypominam, że przy okazji Wimbledonu my prosimy Was, abyście pokazali nam, jak się ruszacie, a do zdobycie lekcje tenisa z Kasią Kozimor na korcie w Warszawie, do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na przyjazd do nas, ale oprócz tego każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę go wypełnić i czekać na telefon od nas. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
3: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
2: I nie tylko.
3: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
2: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Ogólnie w Radiu Plus 3 minuty pozostały tylko do 12. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Do jutra.
1: Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.

0: Radio Plus Lublin.
1: Sprawa jest bulwersująca, mówi szef MSWiA o szpitalu południowym. Pracowali dla białoruskiego KGB, ABW zatrzymała kolejne osoby. Będą posługiwać wśród Polonii na całym świecie. Polska misja katolicka wzbogaci się o nowych księży. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Doniesienia są wstrząsające, to trzeba dokładnie wyjaśnić. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński komentuje kolejną odsłonę afery w warszawskim szpitalu południowym. Placówka zwolniła koordynatora prosektorium po doniesieniach portalu Zero i Onetu. Mężczyzna miał promować firmę pogrzebową wspólniczki, publikować zdjęcia ludzkich szczątków w internecie, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy.
2: Ona jest bulwersująca, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ja tą sprawę zostawiam prokuraturze. Ja wiem, że są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości. A wszyscy czytaliśmy ten materiał, jest wstrząsający. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
1: Aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w szpitalu południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał też przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki. Mieli pracować dla białoruskiego wywiadu dwie osoby zatrzymane przez ABW. To 19-letni Białorusin i 44-letni Polak, którzy przeprowadzali akcje zlecone przez białoruskie KGB.
3: Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszość białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników, robili im filmy. Zebrane materiały przekazywane były za wschodnią granicę, gdzie były wykorzystywane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę.
1: Mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Białorusin trafił do aresztu na 3 miesiące. Polaka objęto dozorem policyjnym i zabrano mu paszport. ABW podkreśla, że to kolejne zatrzymania w tej sprawie. W listopadzie polskie służby aresztowały 5 osób z Białorusi i Ukrainy. Dobre informacje dla kierowców. Na S17 można już bez problemów jechać z Lublina do Warszawy. Naprawiono fragment pomiędzy Żyżynem a Skrutkami. Tam jezdnia wybrzuszyła się w trakcie upału i spowodowała kilka wypadków. Niestety podobna nierówność pojawiła się kilkaset metrów dalej w kierunku Lublina. Tam trzeba teraz zwolnić.
4: Działamy zapobiegawczo. Ograniczyliśmy tu prędkość na odcinku około 2 km. Przełożyliśmy ruch na jezdnię w kierunku Warszawy. Wykonawca będzie tu prowadził pracę w najbliższych dniach.
1: Mówił Łukasz Min z GDDK i A. Naprawy są wykonywane w ramach gwarancji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polska misja katolicka wzbogaci się o nowych księży w USA, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Do pracy wśród Polonii przygotowuje się 5 kapłanów.
5: Na Ukrainę do Kamieńca Podolskiego jedzie ksiądz Michał Ogrodnik.
6: Za wiele szczegółów nie znam, dopiero się będę uczył tego, jak 1 września tam pojadę, ale jestem pełen nadziei i takiej zafascynowania w sumie tym, co tam się może dziać.
5: Ksiądz Grzegorz Suski będzie posługiwał w Detroit. W USA.
7: Z radością, z lekką jakąś tam na pewno obawą, bo zawsze się boimy tego, co nieznane, inny kraj, inny kontynent. Ufam Bogu, że będzie dobrze.
5: Księża posługę rozpoczną na przełomie sierpnia i września.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
8: Małgorzata Orun, dzień dobry z Lublina. Jest zażalenie na środki zapobiegawcze zastosowane wobec lubelskiego kuratora oświaty. Zarzucono mu przekroczenie uprawnień. Postępowanie trwa. Sprawę śledzi Monika Kowalewicz.
9: Chodzi o organizację uroczystości stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. Zarzuty w skrócie dotyczą przyjęcia łapówki. Kurator ma m.in. policyjny dozór. Zawieszono go też w czynnościach służbowych.
10: Prokurator po zapoznaniu się z treścią zażalenia przekaże to zażalenie do sądu.
9: Mówi prokurator Katarzyna Caluf-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Lubelski kurator oświaty deklarował współpracę ze służbami i nie zgadza się z zarzutami.
11: Złożyłem dodatkowe zadania, będę współpracował, jeśli będą potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia.
9: Prokuratura ma zająć się zażaleniem niezwłocznie.
8: CBA zatrzymało lubelskiego kuratora w połowie czerwca. Sprawa to kontynuacja śledztwa dotyczącego korupcji w lubelskich urzędach. Polowy Szpital Wojskowy w Lublinie poszukuje pracowników. Jednostka poszukuje żołnierzy zawodowych różnych specjalności. Aktualne oferty pracy obejmują m.in. kadrę medyczną, w tym lekarzy specjalistów, pielęgniarki, ratowników medycznych, diagnostów i laborantów. Poszukiwani są także pracownicy do administracji i logistyki, specjaliści do spraw personalnych, łączności, informatyki, a także ochrony informacji niejawnych. Informacje można znaleźć na serwisach Wojskowych Centrów Rekrutacji. Na Lubelszczyźnie sporo chmur, ale także trochę słońca za nich wygląda. Na termometrach w Lublinie i regionie 21-22 stopnie, w ciągu dnia maksymalnie do 25. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie powoli, ale rośnie. Do końca dnia przelotne minimalne opady deszczu mogą występować lokalnie.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
12: Oto mamy już czwartek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
13: Jan Pasterski. Uf, odetchnęliśmy. Temperatura w miarę normalna, 21 tak stopni. No i czujemy się świetnie. Modern Talking na dobry początek i Braver Louis.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Otwieramy nasz muzyczny kalendarz. Tutaj data niestety smutna, bo 2 lipca 2014 roku zmarł Janusz Kondratowicz.
2: Znakomity autor tekstów, dziennikarz, poeta, ale też pisarz. Fantastyczny człowiek. Miałem przyjemność go poznać. Pierwsze nasze spotkanie to był mój egzamin taki profesjonalny na DJ-a, bo Janusz Kondratowicz był przewodniczącym takiej komisji egzaminującej kandydatów na DJ-ów. Potem się zaprzyjaźniliśmy, poznaliśmy się bliżej. To autor niezapomnianych przebojów Czerwonych Gitar, Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka. Naprawdę lista wykonawców, dla których pisał słowa piosenek, jest imponująca. Też wśród tych wykonawców jest zespół Rezerwat. Zaopiekuj się mną, to tekst autorstwa właśnie Janusza Kondratowicza. Kwiaty we włosach, jeden z najsłynniejszych przebojów, do którego tekst napisał niezapomniany Janusz Kondratowicz. Czerwone gitary.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
8: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Reklama.

0: To grupa Tight Fit i wersja przeboju The Lion Sleeps Tonight w oryginale grupa The Talkings, a piosenka wykorzystana też oczywiście w filmie Król Lew.
1: No, oczywiście, że tak. Przez ostatnie dni, to było chyba półtora tygodnia, jeżeli dobrze liczę, rozdawaliśmy podwójne zaproszenia do Sopotu, do Opery Leśnej, bo tam już naprawdę niedługo, za nieco ponad dwa tygodnie właśnie koncert. Naprawdę przyjemny, w którym pojawi się Albana, ale także duet Ricky e Poveri.
0: Zgadza się, my pojawimy się dokładnie za dwa tygodnie w Operze Leśnej i stamtąd przeprowadzimy audycję na żywo oczywiście i obiecał nam Albano, że pojawi się w tej audycji. No i będziemy mieli okazję zadać mu kilka pytań o tym, jak się przygotowuje do koncertu, co zaśpiewa, a na pewno zaśpiewa te swoje wielkie hity. Grupa Ricky e Poveri zaczynali jako kwartet, potem jako trio i tak jak wspomniałeś, Janku, teraz duet. Największe sukcesy święcili na przełomie lat 70. i na początku lat 80. XX wieku. Wtedy hit za hitem Acapulco, Mamma Maria, Sara Perchettiamo, Made in Italy. No i oczywiście wśród tych piosenek była również ta, którą zagramy teraz. Voulez-vous danser i Ricky e Poveri.
1: To takie szybkie pytanie, czy szlifujesz już włoski powoli? Bo ja już, wiesz co, mam podstawy. Margarita, Cinquecento. No i tam się jeszcze douczę.
0: No, gratuluję.
1: To się dogadamy jakoś.

listy przebojów, ale to też był nieodłączny repertuar koncertów grupy Queen. Pamiętamy słynny występ na Live Aid na stadionie Wembley, kiedy 100-tysięczny tłum klaskał tak, jak im pokazywał Freddie Mercury. W rytm przeboju Radio Gaga ja to widziałem parę miesięcy wcześniej na NEP stadionie w Budapeszcie podczas koncertu zespołu Queen i dla mnie są to niezapomniane wspomnienia. Radio Gaga, grupa Queen na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Reklama.

0: To była piosenka Can't Take My Eyes Off You. Na świecie ten przebój królował między innymi dzięki wykonaniu Andy'ego Williamsa. My zagraliśmy wersję dyskotekową grupy Boys Town Gang. To był utwór, który na początku lat 80. właśnie ta wersja królowała w dyskotekach w zachodniej Europie, szczególnie w Holandii. Tam ten utwór był popularny, ale też na całym świecie tańczono w rytm hitu Can't Take My Eyes Off You w wykonaniu grupy Boys Town Gang.
1: Właściwie w latach 80. też początek lat 80. pozostajemy, bo 2 lipca 82 roku ukazał się już 13. studyjny album supergrupy Fleetwood Mac pod tytułem Mirage.
0: Z tej płyty pochodzi piosenka Oh Diane, którą skomponował gitarzysta i wokalista zespołu Lindsey Buckingham. Utwór niesamowicie melodyjny i tak jak rozmawialiśmy przed chwilą z Jankiem, takie klimaty lat 60. i 70. pojawiły się w tej piosence. Bardzo melodyjna, piękna piosenka na zakończenie dzisiejszego spotkania. Ty, Janku, zostajesz przez 3 godziny. Będzie się działo?
1: Będzie się działo. Nasza zabawa Pokaż, jak się ruszasz, między innymi, czyli aktywność fizyczna. No i bardzo sympatyczne nagrody do zdobycia.
0: Musimy nagrać jakieś filmiki, jak my się tu ruszamy w studiu.
1: Oj, to nie wiem.
0: No dobra, ale może pomyślimy o tym.
1: Trzeba ryzykować.
0: Już teraz Fleetwood Mac, Oh Diane, a Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
2: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Znamy się? To zapraszam Cię na świeże włoskie makarony. Pasty z Twoimi ulubionymi sosami już od 39 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.

0: Akcje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: 18 osób zginęło w Kijowie. Rosjanie przeprowadzili potężne ataki. Czy będzie ekstradycja Ziobry? Zbieramy komentarze w Sejmie. Przeniesiemy się też na plan serialu Rancho, gdzie był dziś Daniel Olbrychski. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już od ponad 9 godzin trwa akcja ratunkowa w Kijowie. Według najnowszych informacji w rosyjskim uderzeniu zginęło 18 osób, a około 90 jest rannych, w tym dzieci. O tym największym ataku na Kijów z ukraińskiej stolicy nasz korespondent Ołech Biłecki.
2: Władze miasta raportują o zniszczeniach w 30 obiektach w kilku dzielnicach Kijowa. Między innymi doszło do uderzeń w bloki mieszkalne, w skutku czego pod gruzami okazali się ich mieszkańcy. Spadnięcie odłamków spowodowało także utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Policja zawiesiła ruch w pobliżu zaatakowanych obiektów. Jeden z operatorów sieci mobilnej także zgłasza zakłócenia w działalności sieci komórkowej oraz internetu. Po odwołaniu nocnego alarmu syreny kilkukrotnie zawyły w ukraińskiej stolicy w godzinach przedpołudniowych. Jak dowiedzieliśmy się później, na celowniku Rosjan okazał się także budynek zamieszkany przez europejskich dyplomatów. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Podczas nocnego ostrzału w kijowskim metrze ukrywało się ponad 50 tysięcy osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prokuratura może wystosować wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Wczoraj warszawski sąd okręgowy uprawomocnił wcześniejszy nakaz tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. Zbieramy na ten temat komentarze w Sejmie. Poseł Lewicy Tomasz Trela.
3: I myślę, że tak prokuratura powinna jak najszybciej zrobić i działać tutaj zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, bo na Ziobrze ciąży 27 poważnych zarzutów. Jego miejsce nie jest w Nowym Jorku, nie jest w Waszyngtonie, tylko jego miejsce jest w Polsce, w areszcie. Spowiadanie się przed prokuratorem.
1: Michał Wójcik z PiS-u odpowiada, że jego zdaniem orzeczenie sądu jest obarczone wadą proceduralną.
4: Gratuluję fantazji. Postępowanie ekstradycyjne trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Ma charakter sądowy i polityczny. Wiadomo, że ostatecznie decydują politycy, bo Departament Stanu decyduje, ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 27 zarzutów, m.in. w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do ekipy Rancha dołączył Daniel Olbrychski. Aktor jest wielkim fanem serialu, a w kolejnym sezonie zagra kuzyna Japyczów z kultowej ławeczki.
5: Panie Danielu, jak pierwsze wrażenia, jak ekipa?
6: Wspaniale, naprawdę. Ja się tego spodziewałem, bo to widać było w tych wszystkich odcinkach poprzednich, że tu musi panować wspaniała atmosfera na planie. Wszyscy grali jak na skrzydłach. No i teraz, abym tylko tego nie zepsuł.
5: To teraz reżyser serialu Wszechczasów powie, jak bardzo jesteś szczęśliwy, że pan Daniel gra w Rancho.
7: No mogę powiedzieć śmiało, że w serialu Wszechczasów, jak powiedziałaś, pojawił się aktor Wszechczasów, jeżeli chodzi o Polskę, czyli sam Daniel Olbrychski, jako kuzyn Japycz.
5: Myślę sobie, że pan jest wymarzonym aktorem dla pionu kostiumowego, bo wszystko ma pan swoje. Ma swoje buty.
6: Tak, do jazdy konnej z ostrogami, bo mam również scenę końską.
1: Na planie Rancha była Ela Piotrowska.
8: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Kierowcy mogą już korzystać z fragmentu S17 na trasie Lublin-Warszawa na wysokości miejscowości Żerć na jezdni w kierunku stolicy. Uszkodzeniu uległa nawierzchnia. Poprzeczna nierówność była tak duża, że stanowiła ogromne zagrożenie i wymagała interwencji oraz zamknięcia całej jezdni.
9: Prace zostały wykonane bardzo sprawnie. Ekipy wykonawcy, bo ten odcinek objęty jest gwarancją, pracowały dzień i nocą, by jak najszybciej przywrócić ciągłość drodze.
8: Mówi rzecznik GDDK IA w Lublin. Łukasz Minkiewicz, a trudności za to kierowcy napotkają teraz na wysokości Woli Osińskiej. Tam również pojawiła się podobna nierówność, tym razem na jezdni w kierunku Lublina.
9: Działamy zapobiegawczo, ograniczyliśmy tu prędkość na odcinku około 2 km, przełożyliśmy ruch na jezdni w kierunku Warszawy. Wykonawca będzie tu prowadził pracę w najbliższych dniach.
8: A prace naprawcze wykonane są tam również w ramach gwarancji. Metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik zaprasza na wakacyjne wydarzenia w archidiecezji lubelskiej. Wśród nich na doroczny odpust ku czci Matki Bożej Począcej 3 lipca w katedrze, na 48. lubelską pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, która rozpocznie się 3 sierpnia oraz na spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej w Garbowie od 19 do 23 sierpnia, a pełna treść zaproszenia arcybiskupa jest na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Czwartek pod znakiem chmur w województwie lubelskim i prognozowane są jeszcze opady deszczu. No i ten deszcz ma padać przelotnie, nie powinny być to obfite opady. Może też lokalnie zagrzmieć, jest chłodniej niż w ostatnich dniach, maksymalnie 25 stopni. W dalszej części popołudnia więcej słońce, a jutro w piątek pogodniej bez upału.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Marek Grechuta. Teraz na dobry początek w Radio Plus. Dni, których nie znamy. Dzień dobry. Janek Pasterski. 6 po 13.

0: panowie z Pet Shop Boys i Cessin w Radio Plus. Patrzę na zegarek, bo to się trochę cały czas przesuwa. Trwał Imbledon. Na razie wygląda na to, że za chwilę powinno się zaczynać starcie naszego Kamila Majchrzaka z Zacharem Swajdą, ale zobaczymy, czy to jeszcze nie będzie parę minut później. W każdym razie trzymamy mocno kciuki. Po 14 natomiast na kortach Iga Świątek, a my no właśnie wracamy do naszej zabawy. Trochę zainspirowani Wimbledonem, pytamy was o to, jak się ruszacie, a konkretnie prosimy, żebyście nam to pokazali, wysyłając zdjęcia waszej aktywności fizycznej na radioplus.pl. I to niekoniecznie musi być tenis, to może być bieganie, to może być gimnastyka, to może być gra w piłkę, chodzenie z kijkami, na przykład wszystko to, co lubicie robić, dajcie znać, bo codziennie rozdajemy wam zestaw podwójny do badmintona, czyli no oczywiście dla dwóch osób, żeby sobie pograć, a w wielkim finale nagroda główna, ta już stricte związana z tenisem, bo będziemy mieli rakietę tenisową, a do tego jeszcze lekcje gry w tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, która w tenisa gra świetnie, i dorzucamy do tego jeszcze 1000 złotych kieszonkowego.
1: Reklama. Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Czas na

0: 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.

Nigdy nie kończąca się historia to oczywiście Limal w kompozycji no, kultowej Giorgio Morodera, taka nigdy nie kończąca się historia, to mam wrażenie ostatnie dni bardzo upalne, no ale już dzisiaj odczuwalne ochłodzenie, a od jutra naprawdę odczuwalne, to znaczy będzie przyjemnie, ale tak, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. W kalendarzu dzisiaj 2 dnia lipca Międzynarodowy Dzień UFO, o, to proszę, jakby ktoś zobaczył, dajcie znać, ale mamy też dzień dziennikarza sportowego, to pozdrawiamy wszystkich komentatorów, dzięki którym no, przyjemnie nam się ogląda to, co się dzieje, również teraz w trakcie trwającego właśnie Wimbledonu.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 21,99. A ketchup pudliszki 700 gramów, jedynie 6,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
5: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: wakacyjnie i to bardzo. Urszula, za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 14 i Mikołaj Gronet.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Señory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
12: To niska cena.
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.
18: Rozpoczął się proces w sprawie makabrycznego zabójstwa pod Poznaniem. Minister zdrowia i szef NFZ-u w Sejmie spotkają się z posłami. Watykan wyrzuca lefebrystów z kościoła. Pytamy, co to oznacza dla wiernych. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policjantom przyznał się do winy, a przed sądem stwierdził coś innego. Nieoczekiwanym zwrotem rozpoczął się proces w głośnej sprawie makabrycznego zabójstwa w podpoznańskich Koziegłowach. Roman R. miał zabić żonę. Podczas rozprawy mężczyzna nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.
19: Taka została przyjęta linia obrony i przy tym pozostajemy, że obecnie klient nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. I jako jego obrońca nie chciałbym w żaden sposób na ten temat wypowiadać.
18: Tak mówił obrońca Jędrzej Kubera, a zdaniem prokurator Kingi Kobierskiej dowody są niezbite.
20: Zebrano szereg dowodów, które potwierdzały sprawstwo oskarżonego. Byli to bezpośredni świadkowie, nagrania monitoringów, ale tak samo również szereg ekspertyz sądowych, na przykład z dziedziny genetyki sądowej, biologii czy z zakresu medycyny sądowej.
18: Romanowi R. grozi dożywocie. Będą rozmawiać o sytuacji w Szpitalu Południowym i systemowych zmianach w służbie zdrowia. Za godzinę w Sejmie spotkanie klubu Koalicji Obywatelskiej z minister zdrowia oraz szefem NFZ-u. Rozmowy w podobnym gronie miały już miejsce w tym tygodniu z udziałem premiera. Dlaczego więc minister zdrowia i szef NFZ-u spotkają się jeszcze z posłami? To pytanie do naszego reportera Michała Rawy, który jest w Sejmie. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda liczy, że szefowa resortu zdrowia na spotkaniu przedstawi m.in. pomysły na rozwiązanie kwestii wynagrodzeń lekarzy, bo jak pokazała historia Dawida Kacprzyka, system nie działa jak powinien.
8: Oczywiście jest tak, że sytuacja jest trudna, natomiast raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą, niż na topienie się w żalach i awanturach.
1: Podkreśla posłanka KO. Tymczasem na światło dzienne wychodzą kolejne skandale z warszawskiego szpitala południowego. Po artykułach Onetu i Portalu Zero zwolniony został koordynator prosektorium Artur Chabowski, który w szpitalu miał prowadzić nielegalny handel ciałami zmarłych.
18: Za chwilę głos w sprawie byłego już koordynatora prosektorium ma zabrać prokuratura.
4: Wiadomości Radia Plus.
18: Watykan obłożył ekskomuniką łącznie 6 biskupów lefebrystów. To 2 dotychczasowi biskupi Bractwa i 4 wyświęceni przez nich wczoraj bez zgody papieża Leona XIV. Dekret stanowi, że mająca siedzibę w Szwajcarii wspólnota świętego Piusa X udziela sakramentów w sposób bezprawny. Co to oznacza dla wiernych, sprawdzała Aneta Paszko.
21: W opublikowanym przez Watykan dekrecie czytamy, że święcenia bez mandatu papieskiego i wbrew woli papieża podlegają karom przewidzianym w kodeksie prawa kanonicznego, czyli ekskomunika, mówi ksiądz profesor Rafał Kamiński, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
22: Te sprawowane sakramenty, szczególnie Eucharystia, jest sprawowana w sposób niegodziwy. Kwestia sakramentu spowiedzi to także sposób nieważny. Udziela rozgrzeszenia, dlatego że jest karze ekskomuniki i nie ma tego, co nazywamy jurysdykcją.
21: W dekrecie kardynał Fernandez upomniał duchownych i wiernych świeckich, aby nie przystawali do schizmy Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, gdyż i oni podlegaliby wówczas karze ekskomuniki. Aneta Paszko, Radio Plus.
18: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radio Plus zapraszam w imieniu Michała Konopińskiego.
23: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego chcą stworzyć miejską pajęczynę przyrody. Chodzi o projekt Zielonej Sieci Lublina. Wytypowano 199 obszarów, które stworzą naturalną tarczę ochronną przed ekstremalnymi kaprysami pogody, mówi dr Jan Kamiński z KUL.
24: Nasz projekt widzimy jako projekt wieloletni, z daleką perspektywą, że to jest pewna wizja. Wiele jest już zrobionych. Trasy w wąwozach, parki linearne, tak jak Jana Pawła II, czy parkury.
23: Szczegóły projektu są na stronie Zielona Sieci KUL.pl. W Ogrodzie Saskim w Lublinie odbędzie się koncert z okazji 191. rocznicy urodzin Henryka Wieniawskiego. W programie utwory bohatera koncertu, wspaniałego skrzypka i kompozytora oraz innych mistrzów klasyki, mówi profesor Teresa Księska-Falger, prowadząca to spotkanie.
25: Usłyszymy 2 znakomitych muzyków. Będzie to rewelacyjny skrzypek Jarosław Nadrzycki i towarzysząca mu przy fortepianie pani Joanna Zataj-Wójcińska. A w programie znajdą się utwory Wieniawskiego, Stojowskiego, Szymanowskiego.
23: Świętowanie urodzin Henryka Wieniawskiego odbędzie się w najbliższą niedzielę 5 lipca w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim o 17:00. Wstęp jest wolny. W województwie lubelskim czwartek pod znakiem chmur upłynie. Prognozowane są opady deszczu. Ma padać dziś przelotnie. Nie powinny być to obfite opady. Może też lokalnie zagrzmieć. Jest chłodniej niż w ostatnich dniach, maksymalnie dziś 25 stopni, a w dalszej części południa ma pojawić się i trochę słońca, a jutro w piątek pogodnie, bez upału, no i przyjemne wartości na termometrach około 25 stopni.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Już teraz w Radio Plus duet Simon i Garfunkel, El Condor Pasa. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Rod Stewart i Baby Jane w Radiu Plus 20 minut po godzinie 14. No delikatne ochłodzenie nam się już zrobiło. Jak jest za gorąco, to niedobrze. Jak jest tak akurat, to jest świetnie. No i miejmy nadzieję, że taka właśnie pogoda nas jeszcze czeka, bo jesteśmy dopiero na początku tych wakacji. W związku z tym w najbliższych dniach rozdajemy Wam ręczniki plażowe. Mam nadzieję, że się przyda. Na pewno jeszcze przed wieloma z nas urlopy. Dopiero pewnie bardzo często gdzieś nad wodą. Gdyby ktoś potrzebował takiego właśnie ręcznika plażowego, to już teraz śmiało możecie do mnie napisać SMS pod 691-141-141.
1: Reklama.
2: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
3: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
2: I nie tylko.
3: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
2: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
4: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

0: klasyka Italo Disco i to w tym najlepszym wydaniu Savage Don't Cry Tonight, a ja teraz dodzwoniłem się do Moniki. Moniko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To powiedz, czy urlop przed tobą jeszcze?
1: Oj, przed. Przede mną.
0: Gdzieś będzie okazja, żeby być nad wodą?
1: Oczywiście. W Dziwnowie.
0: A, to pięknie. To w takim razie, jeśli teraz dostajesz od nas ręcznik plażowy, to pewnie się przyda, zakładam.
1: Oczywiście. Świetnie. Będzie na pewno służył.
0: Super. To wysyłamy do ciebie taki ręcznik od Radia Pusno i życzymy udanego urlopu przede wszystkim i dobrej pogody.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: Trzymaj się. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.
0: No a jeśli ktoś właśnie przed urlopem, tak jak Monika, czy tak jak ja chociażby, to mamy takie odliczanie do tych naszych wakacji. Europe teraz w Radiu Plus.

0: reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Bonem w wakacyjnych rytmach kończy tę godzinę, to już prawie 15, a w Radio Plus za chwilę Michał Konopiński i wiadomości.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: To niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Lublin.
1: Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego jest reakcja prokuratury. Wielkie sprzątanie po nawałnicach, tak jest m.in. w Białej Podlaskiej. Przeniesiemy się też na korty Wimbledonu w grze Iga Świątek i Kamil Majszak. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające. Wcześniej portal Zero.pl informował m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Co dokładnie zostanie sprawdzone?
2: Dzień dobry, postępowanie sprawdzające dotyczy nienależnego pobierania opłat w prosektorium. Śledczy sprawdzą też, czy w prosektorium doszło do znieważenia zwłok. Sygnały o nieprawidłowościach są anonimowe, więc prokuratura nie wszczęła śledztwa. Liczy jednak na kontakt ze stron osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
3: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium.
2: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Po doniesieniach o nieprawidłowościach Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
1: Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Michał Skolimowski, dziękujemy. Poważny wypadek i utrudnienia na Krajowej 14 w Łódzkiem. Na ulicy Prymasowskiej w Łowiczu zderzyły się motocykl i samochód osobowy. Trwa akcja służb.
4: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Udzielana jest pomoc medyczna poszkodowanym. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci wykonują czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia.
1: Mówi Tomasz Piechowski z Policji w Łowiczu i apeluje do kierowców o ostrożność. Po nawałnicach wielkie sprzątanie i liczenie strat. Trwa usuwanie skutków wczorajszych wichur. Przeszły m.in. przez Białą Podlaską i okolice. Na miejscu jest Arek Michlewicz. Arku, jak wygląda sytuacja?
5: Jestem w Grabanowie. To jedna z kilku miejscowości, w których wichura spowodowała przerwy w dostawie wody z racji zerwanych linii energetycznych. Uruchomiono agregat prądotwórczy mający napędzać pompy wodne, ale na krótko.
6: Niestety agregat po kilku godzinach pracy uległ awarii. Stąd też jak najszybsza decyzja o tym, żeby podłączyć agregat w posiadaniu zarządzania kryzysowego.
5: Mówił Konrad Gąsiorowski, wójt gminy Biała Podlaska. Niespokojnie było też w samym mieście.
7: Trochę strachu było. W miejscach, gdzie duże zadrzewienie, wiadomo, że jest niebezpiecznie.
5: Groźnie było przy ulicy Kolejowej, gdzie drzewo przewróciło się na samochód, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: W miejscowości Rakowiska koło Białej Podlaskiej po uderzeniu pioruna spłonął budynek gospodarczy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przenosimy się jeszcze na korty Wimbledonu i sprawdzamy, jak idzie naszym tenisistom. Iga Świątek rozpoczęła mecz drugiej rundy Wimbledonu. Polka gra z Czeszką Karoliną Pliszkową i przed chwilą wygrała pierwszego seta 6-1. A Kamil Majszak w drugiej rundzie mierzy się teraz z Zakarem Swajdą. Polak wygrał pierwszego seta 6-2, a w drugim jest 4-2 dla Amerykanina.
8: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Ten cenny dar może uratować komuś życie. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zachęca do oddawania krwi także w wakacje, mówi Paweł Filip z RCKiK w Lublinie.
9: Wiadomo, że podczas wakacji tej krwi zawsze są jakieś tam niedobory. Nasi stali dawcy wyjeżdżają, robią sobie właśnie wakacje. Z drugiej strony wypadki drogowe, komunikacyjne, wypadki w rolnictwie, to jest coś, co zwiększa zapotrzebowanie na tą krew.
8: Krew można oddać w siedzibie centrum w Lublinie, w oddziałach wojewódzkich i w czasie akcji terenowych. Szczegóły są na stronie rckiklublin.pl. Nie zostawiajmy Pana Boga na czas wakacji. Letni wypoczynek może być doskonałą okazją do pogłębiania swojej wiary nie tylko w Polsce. Przed wyjazdem na urlop warto sprawdzić, gdzie jest najbliższy kościół, podpowiada ojciec Bartymeusz Kędzior, proboszcz parafii Bernardynów w Lublinie.
10: Będąc nawet na wakacjach na Chorwacji, we Włoszech, w Turcji, gdziekolwiek indziej, można sobie zadać jakiś trud, poszukać której świątyni, w którym miejscu w daną niedzielę jest Eucharystia, połączyć to z jakimś takim fajnym zwiedzaniem danego miasta, danego kościoła i zobaczyć takiej powszechności kościoła, czyli pójść nawet na mszę świętą w innym języku.
8: A wchodząc do świątyni, czy to w Polsce, czy za granicą, pamiętajmy o godnym stroju i wyciszeniu telefonów komórkowych. W województwie lubelskim czwartek pod znakiem chmur, ale też prognozowane są jeszcze napady przelotne, nie powinny być obfite. Może też lokalnie zagrzmieć, jest chłodniej niż w ostatnich dniach, maksymalnie gdzieś do 25 stopni, no i po południu będzie już więcej słońca, a jutro w piątek pogodnie, bez upału i przyjemne wartości na termometrach około 25 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: O miłości teraz. Jennifer Rush, The Power of Love w Radiu Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. 5 minut po 15.

0: Sporo słońca dzisiaj. London Beat też z taką słoneczną piosenką. Trwa Wimbledon, trwa też mecz Zacharego Swajdy, Amerykanina, z naszym Kamilem Majchrzakiem, który pierwszy set wygrał, drugi przegrał, a teraz trwa właśnie trzeci. Trzymamy kciuki, żeby to było jakoś bardziej pozytywnie dla nas. No właśnie, Wimbledon w pełni. A my też wystartowaliśmy z zabawą, która nosi nazwę Pokaż, jak się ruszasz, czyli prosimy o zdjęcie waszej aktywności fizycznej. To oczywiście może być tenis, ale nie musi, bo to mogą być zupełnie inne rzeczy. Piłka nożna na przykład, albo bieganie, albo wspinaczka, albo jakaś inna aktywność na siłowni. Ale a propos tenisa właśnie, to codziennie rozdajemy rakiety do badmintona, a w wielkim finale naszej zabawy będziemy mieli już faktycznie rakietę do tenisa, lekcje tenisa z Kasią Kozimor, która świetnie w tenisa gra, i do tego dorzucamy jeszcze 1000 zł kieszonkowego, na co tylko chcecie, a zatem chyba warto powalczyć. Zachęcam do tego, żeby zdjęcie swojej aktywności fizycznej już teraz wysłać nam na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. Znamy się? To zapraszam Cię na lunch. Zestaw z zupą, daniem i mini deserem za 35 zł, a danie główne już za 19 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
2: Jak tanie

Gorący numer Inner Circle, taki wakacyjny, Games People Play. Muzyka ma to, tę przewagę nad słońcem, że aż tak bardzo nas to nie pali, za to fantastycznie pobudza. A teraz Lionel Richie, Say You, Say Me.

0: Reklama.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
0: Reklama.

0: Julia i Chris Ria. I tak się żegnamy dzisiaj, to już prawie godzina 16. Bardzo dziękuję, Janek Pasterski, i życzę wam dobrego popołudnia.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Akcje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Są zarzuty dla kierowcy. To po śmiertelnym wypadku w Lublinie. 7 osób trafiło do szpitala. Może runąć w każdej chwili. Rozmawialiśmy z mieszkańcami bloku na warszawskim Ursynowie. Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu. Polka pokonała Karolinę Pliszkową. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Nie miał prawa jazdy i prowadził pod wpływem alkoholu. W nocy po zderzeniu dwóch aut na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka, a 7 osób trafiło do szpitala. 3 z nich odniosły poważniejsze obrażenia, ale nie zagrażają one ich życiu. 19-latek usłyszał 2 zarzuty, informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
1: 19-latek nie przyznał się do winy, grozi mu 20 lat więzienia. Blok na warszawskim Ursynowie może runąć w każdej chwili. W budynku przy ulicy Hirschfelda ściany odsunęły się od podłóg. W wielu miejscach pojawiły się też szerokie pęknięcia i niepokojące rozwarstwienia konstrukcji. Z mieszkańcami bloku rozmawiał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Większości mieszkańców nie ma już na miejscu, ale ci, którzy zostali, żyją w ciągłym strachu.
4: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
3: Powiedziała mi pani Paulina, która mieszka w sypiącej się części budynku. Blok jest w fatalnym stanie już od dawna, a mieszkańcy zarzucają spółdzielni brak działania.
5: Tragedia jest w tamtym roku, w tej Elfy. Wiedzieli od 17 lat, że tam pękało, nic się nie robiło. No to się w końcu rozkraczyło.
3: Komentuje pani Barbara z klatki obok. Nadzór budowlany zakazał użytkowania budynku i nakazał przeprowadzenie remontu. Spółdzielnia musi zapewnić dotychczasowym lokatorom mieszkania zastępcze. Wczoraj w tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza Spółdzielni i niebawem poznamy oficjalne ustalenia.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki. Nowa funkcja w M-Obywatelu ważna przed wyjazdem z kraju. Od dziś można w nim zgłosić również podróż zagraniczną, sprawdzić aktualne zasady wjazdu do wybranego kraju czy zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
6: Wystarczy jedno kliknięcie. Będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia PUSH przez 6 miesięcy albo do czasu zmiany naszej decyzji.
1: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. System będzie rozbudowywany, dodaje wiceszef MSZ-u Artur Harizim.
7: Jeszcze w czasie tego lata uruchomimy aplikację mobilną, tak żeby wszystkie te funkcjonalności, które są dostępne na stronach internetowych, były łatwe do korzystania na smartfonach.
1: Dzięki zgłoszeniu podróży MSZ może szybciej skontaktować się z Polakami przebywającymi za granicą i udzielić im pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu. Polka pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. W kolejnej rundzie zagra ze zwyciężczynią meczu Aleksandry Jali z Filipin i Australijki Mai Joint. A przypomnijmy, o 3. rundę gra teraz też Kamil Majchrzak. Jego rywalem Amerykanin Zachary Swajda. Po 3 setach Polak wygrywa na razie 2-1.
8: W województwie lubelskim jeszcze przyjaśnienia są przewidywane. Trochę chmury i trochę przyjaśnień i deszczu jeszcze przelotnie może się nieco pojawić, ale nie będą to obfite opady. No i chłodniej niż w ostatnich dniach, 25 stopni dziś maksymalnie. Jutro ta temperatura podobna utrzyma się, nie będzie upału. No a dziś jeszcze sporo słońca, ale w tych późniejszych godzinach. 4 minuty po godzinie 16 rozpoczynamy magazyn reporterów. W czwartek 2 lipca serdecznie Państwa zapraszam do 17 w wakacyjnym wydaniu. Nasze spotkania. Zbigniew Sapiński, polecam Państwu, by zostać i posłuchać to, co przygotowaliśmy wspólnie z reporterami na ten najbliższy czas. Do 17.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Tanita Tikaram rozpoczęła nam muzycznie nasze spotkanie. Przypomnę, czwartek po południe, drugi dzień lipca i wakacyjne wydanie magazynu reporterów do 17 nasze spotkanie. A na początek powiemy w nim o nawałnicach, które wczoraj wieczorem i w nocy przeszły nad Lubelszczyzną.
2: Strażacy w województwie lubelskim wyjeżdżali 420 razy.
1: No i trwa właśnie szacowanie tych strat. Burze na Lubelszczyźnie wyrządziły też duże szkody w rolnictwie.
3: Straty w plonach są ogromne, a wiele plantacji nie nadaje się już nawet do zbioru.
1: A rząd przygotował już wsparcie dla lubelskich rolników i ten temat już za chwilę w magazynie. Ale będą też dobre informacje dla kierowców, bo już ponownie można korzystać z fragmentu S17 z Lublina do Warszawy. Trudności za to kierowcy napotkają też w innej lokalizacji, tym razem jadąc z Warszawy do Lublina. Informacje u nas dzisiaj. W programie także świat kościoła i to, co obiegło wczoraj właściwie cały ten kościelny świat, nie tylko kościelny, informacje o dokonaniu aktu schizmy. Tym tematem zajmiemy się dziś w programie. Zaprosimy też na urodzinowy koncert Henryka Wieniawskiego. To niektóre z tematów przed nami. To wszystko do 17. Zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A zaczynamy od nawałnic, które przeszły nad Lubelszczyzną. Trwa właśnie szacowanie strat. Strażacy od wczorajszego popołudnia do dzisiejszego ranka w całym regionie interweniowali kilkaset razy, z czego blisko 140 zgłoszeń nie wpłynęło z samych Puław i Końskowoli. Najtrudniejsza sytuacja była w powiecie puławskim, gdzie doszło do powodzi błyskawicznej, mówi kapitan Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
2: Strażacy w województwie lubelskim wyjeżdżali 420 razy, głównie usuwaliśmy połamane konary i drzewa, więc oddziaływanie tego silnego wiatru było bardzo duże. 72 interwencje dotyczyły wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń i piwnic.
1: W Puławach woda zalała ulice i dziesiątki piwnic. Na ulicy Kopernika w rozlewisku utknął nawet radiowóz, dodaje kapitan Stachyra.
2: Nie wjeżdżajmy w takie miejsca. Najczęściej dochodzi do zatykania kanałów odprowadzających wodę burzową przez liście i gałęzie, które spadają w wyniku oddziaływania intensywnego wiatru.
1: Według danych ze Straży Pożarnej wichury zerwały 30 dachów i uszkodziły kolejne 31 konstrukcji. Na szczęście w wyniku tych zdarzeń nikt nie został ranny. A o tych skutkach żywiołu, które dotknęły także rolników, będziemy mówili. Po fali upałów przez właśnie kraj przeszedł ten niszczycielski front z gradem i wichurami. Strażacy w całym kraju interweniowali ponad 2600 razy, a najtrudniejsza sytuacja panowała m.in. w województwie lubelskim. O tym Arkadiusz Wiązek.
3: W powiecie puławskim, szczególnie w gminie Końskowola, grad dosłownie pociął i powalił uprawy. Lokalni gospodarze alarmują, straty w plonach są ogromne, a wiele plantacji nie nadaje się już nawet do zbioru. Mówi mi Krzysztof Kurus z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
4: Są duże straty, te rośliny, nawet jeżeli nie które z nich uda się zebrać, to te straty w plonie będą bardzo wysokie. Natomiast duża część roślin, czy duża część plantacji, no w zasadzie nie będzie nawet dodawała się do zbioru.
3: Mimo niszczycielskiego żywiołu w wielu miejscach województwa lubelskiego rolnicy dalej mierzą się z suszą.
1: A Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło już aplikację, dzięki której rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat. A my za kilka minut będziemy mieli dobre informacje dla kierowców, bo ci już mogą ponownie korzystać z fragmentu S17 z Lublina do Warszawy.
5: Prace zostały wykonane bardzo sprawnie, ekipy wykonawcy pracowały dzień i nocą.
1: Trudności za to kierowcy napotkają teraz w innej lokalizacji, jadąc z Warszawy do Lublina. Gdzie dokładnie? No to proszę zostać, te szczegóły już za kilka minut.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W magazynie powracamy do tragicznego wypadku. Sprzed 3 dni dwa zarzuty usłyszał 19-letni kierowca BMW, który uczestniczył w śmiertelnym wypadku na ulicy Lipowej w Lublinie. Mężczyzna nie miał prawa jazdy. W zderzeniu BMW i Toyoty na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka. 7 osób trafiło do szpitala. 3 z nich odniosły poważniejsze obrażenia, ale nie zagrażają one ich życiu. Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się, znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
1: 19-latkowi grozi od 5 do 20 lat więzienia. Nie przyznał się do winy. Mężczyzna cały czas przebywa w szpitalu. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Trwa też cały czas przeszukiwanie świadków. Śledczy nie udzielają jeszcze informacji o stanie trzeźwości uczestników wypadku. Czekają też cały czas na opinie biegłych dotyczących prędkości, z którą jechało BMW.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Przy motoryzacji zostajemy, ale zmieniamy temat na bardziej przyjazny. Kierowcy już mogą ponownie korzystać z fragmentu S17 na trasie Lublin-Warszawa na wysokości miejscowości Żerć na jezdni w kierunku stolicy. W weekend uszkodzeniu uległa nawierzchnia. Poprzeczna nierówność była tak duża, że stanowiła ogromne zagrożenie i wymagała interwencji oraz zamknięcia całej jezdni.
3: Prace zostały wykonane bardzo sprawnie. Ekipy wykonawcy, bo ten odcinek objęty jest gwarancją, pracowały dzień i nocą, by jak najszybciej przywrócić ciągłość drodze.
1: Mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. Trudności za to kierowcy napotkają teraz na wysokości Woli Osińskiej. Tam również pojawiła się podobna nierówność, ale tym razem na jezdni w kierunku Lublina.
3: Działamy zapobiegawczo. Ograniczyliśmy tu prędkość na odcinku około 2 km. Przełożyliśmy ruch na jezdni w kierunku Warszawy. Wykonawca będzie tu prowadził pracę w najbliższych dniach.
1: A prace trwają na fragmencie, za który odpowiada ten sam wykonawca i naprawy wykonane są tam w ramach gwarancji. A my w programie za chwilę będziemy mówili o informacjach z życia Kościoła. Cały świat wczoraj obiegła informacja o dokonaniu aktu schizmy przez członków Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
4: Każda schizma, każdy podział to jest naruszenie jedności tej, o którą tak bardzo modlił się Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej.
1: Czym jest schizma, jakie ma konsekwencje? O tym będzie mówił nasz gość. Spotkanie z nim już za kilka minut.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
5: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.

0: Wrzutka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: taśmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W programie teraz informacje z życia Kościoła. Wczoraj cały świat obiegła informacja o dokonaniu aktu schizmy przez członków Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. I o tle historycznym tych wydarzeń, ale i o konsekwencjach Małgorzata Oroń rozmawiała z księdzem profesorem Przemysławem Kantyką, dziekanem Wydziału Teologii KUL.
2: Pomimo hojnych starań świętego Pawła VI, ale także świętego Jana Pawła II, decyzji papieża Benedykta XVI o uchyleniu ekskomuniki, ale także uprawnień przyznanych przez papieża Franciszka w wyniku niegodziwych święceń dokonanych wbrew woli papieża, Bractwo Kapłańskie ponownie odłącza się od Rzymu i od Stolicy Apostolskiej. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, o co chodzi tak naprawdę z Bractwem Kapłańskim świętego Piusa X i dlaczego mówimy, że schizma arcybiskupa Lefebvre powraca po 38 latach do Kościoła.
3: Trzeba sięgnąć pamięcią do czasów II Soboru Watykańskiego, który dla życia Kościoła był soborem przełomowym, ponieważ dostosowywał życie Kościoła do czasów współczesnych. Sobór dokonał w dziedzinie liturgii reformy, która może była najbardziej widoczna, ale ta reforma liturgii, szczególnie liturgii mszy świętej, sięgała do czasów starożytnego kościoła, do pierwszych wieków, do czasów patrystycznych. Natomiast w czasie soboru, jeszcze przed nim też, ujawniały się kręgi takie, które twierdziły, że trzeba zachować to, co do tej pory było przed soborem, w sposób nienaruszalny. Również za nienaruszalną uznano liturgię, którą wprowadzał mszał Piusa V. Przypomnijmy, papież Pius V to był ten papież, który pod koniec wieku XVI wprowadzał reformę soboru trydenckiego. Pytanie pozostaje, dlaczego akurat do tego punktu historii mamy się cofać, a nie do wieku X, czy na przykład do wieku V. Odpowiedź z naszej strony jest taka, że treść wiary musi pozostać nienaruszona, a forma, w jakiej wyrażamy tę wiarę, może ewoluować. I grupy tak zwanych tradycjonalistów, którym na soborze przewodził albo był taką eminentną postacią francuski arcybiskup Marcel Lefebvre, bardzo chciały, żeby zachować to, co było przed soborem Watykańskim II, to też nie wyraziły zgody na przyjęcie uchwał soborowych. I po Soborze Watykańskim II nastąpił taki jakby bardzo nietypowy dla życia kościelnego status tych wspólnot, które zostały przy arcybiskupie Lefebvre. Oni nie byli w sposób formalny, w formalnej schizmie, ale też i nie byli w całkowitej zgodzie z Kościołem katolickim i z papieżem, cały czas utrzymując, że to oni utrzymują tę prawdziwą, niezachwianą tradycję i są jakby taką arką ocalenia dla całego Kościoła, który na soborze skręcił w stronę modernizmu.
2: Dokonano aktu schizmatycznego. Co schizma oznacza dla Kościoła? Bo Matka Kościół zawsze dba o wiernych, dąży do dialogu, dąży do pojednania, okazuje miłosierdzie. Niemniej, wydawałoby się, że w XXI wieku może już nie będziemy mieli do czynienia ze schizmą w Kościele. Czy tutaj jest szansa jeszcze na pojednanie, na odwrócenie konsekwencji tych wydarzeń?
3: Oczywiście, że jest szansa na pojednanie. Czy na całkowite odwrócenie konsekwencji, to trudno powiedzieć. Natomiast jeżeli stajemy przed pytaniem, co to oznacza dla Kościoła, to jest to kolejna rana w żywym ciele Chrystusa, bo Kościół to jest żyjące ciało Chrystusa. Każda schizma, każdy podział to jest naruszenie jedności tej, o którą tak bardzo modlił się Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej. Przyrównywano przez wieki, papież Leon też użył tego porównania, jedność Kościoła do tej całodzianej tuniki Chrystusa, którą nawet żołnierze nie ośmielili się rozerwać, tylko rzucali o nią losy. I tym porównaniem też się posłużył papież Leon, prosząc, ażeby Bractwo Piusa X nie rozdzierało po raz kolejny tej tuniki Chrystusa, która oznacza jedność Chrystusowego Kościoła. Jest to rana zadana jedności, rana bolesna dla całego Kościoła, ale to wcale nie znaczy, że my przestajemy uważać tych członków Bractwa Piusa X za naszych braci w wierze. Oni są z nami w komunii, chociaż jest to komunia, która doznaje braków, komunia niepełna. Te święcenia, które zostały dokonane, są uznawane za ważnie udzielone, chociaż niegodziwie. I co to znaczy ważnie? To znaczy, że ważny jest sam sakrament święceń. Ważne też będą wobec tego sakramenty sprawowane przez tych biskupów, ale niegodziwość udzielenia tej sakry oznacza, że są w niezgodzie z Kościołem powszechnym i też w niezgodzie, w braku zgody z jego przepisami, z jego uregulowaniami prawnymi, bo jest to wprost wbrew prawu kanonicznemu.
1: A cała rozmowa jest też możliwa do odsłuchania na stronie Radia Plus Lublin i tam też Państwa odsyłamy. My za kilka minut będziemy mówili o pikniku w Puławach. To już jutro taki wielki, rodzinny piknik. Polecamy, by zostać i posłuchać.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Józef Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
1: Wakacje, a jak wakacje, to oferta Domu Chemika zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Już 3 lipca w ramach akcji Atrakcje na Wakacje wspólnie z prezydentem miasta panem Pawłem Majem zapraszamy na rodzinny piknik. Już od godziny 15 do 22 na placu Fryderyka Chopina będzie działać mobilna, profesjonalna wrotkarnia do jazdy zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych miłośników wrotek. Nie masz wrotek? Nie szkodzi. Przyjdź, skorzystaj z bezpłatnej wypożyczalni. Od godziny 16 w ramach pikniku przygotowaliśmy liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, m.in. gry planszowe, strefę dmuchańców, kącik malucha, warsztaty plastyczne oraz występy artystyczne wokalistów Zbigniewa Jonaka. Nie zabraknie również, szanowni państwo, pokazów kuglarskich i cyrkowych w wykonaniu teatru Spód do kwadratu. Atrakcje na wakacje, piknik rodzinny, energetyczna muzyka, wakacyjna atmosfera i dobry humor. Plac Fryderyka Chopina. Do zobaczenia 3 lipca.
0: To już jutro, tak, piknik, atrakcje na wakacje na placu Chopina. Od 16 do 22 te wydarzenie i atrakcja. Szczegóły są na stronie domchemika.pl. A my w programie jeszcze mamy zaproszenie do Ogrodu Saskiego w Lublinie na urodzinowy koncert Henryka Wieniawskiego.
2: Usłyszymy dwoje znakomitych muzyków z pięknym przesłaniem skrzypiec i towarzyszeniem fortepianu.
0: A więcej o tym wydarzeniu powie nam przed 17 gość Radia Plus Lublin.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: To budka suflera, jest taki samotny dom. Na pewno jeszcze będzie okazja, by w całości wysłuchać tego nagrania. A my będziemy teraz zapraszali do Ogrodu Saskiego w Lublinie, gdzie odbędzie się koncert z okazji 191. rocznicy urodzin Henryka Wieniawskiego, a w programie utwory bohatera koncertu wspaniałego skrzypka i kompozytora oraz innych mistrzów klasyki. O szczegóły tego spotkania pytałem profesor Teresę Księską-Falger. W naszym studiu jest profesor Teresa Księska-Falger, a to oznacza, że będziemy zapraszali Państwa na koncerty i mówili o wyjątkowych wydarzeniach muzycznych, takie przed nami. Już w najbliższą niedzielę Lublin będzie świętował w taki wyjątkowy sposób urodziny wybitnego lubelskiego kompozytora, skrzypka, pedagoga, urodziny Henryka Wieniawskiego. Dlaczego ta postać jest taka ważna, pani profesor, i dlaczego tak chcemy zaprosić na ten koncert do Ogrodu Saskiego, do muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim. Witamy pani profesor w naszym studio i powiedzmy o tym, co nas czeka w Ogrodzie Saskim. Powiedzmy o postaci tak ważnej dla miasta.
2: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie do studia Radia Plus. Drodzy Państwo, postać Henryka Wieniawskiego kojarzy się niewątpliwie ze skrzypcami, ale jego dokonania pedagogiczne oznaczają początek Wielkiej Szkoły Rosyjskiej, ponieważ w swoim czasie, będąc pedagogiem klas muzycznych, Towarzystwa Muzycznego w Petersburgu, pokazał, czym może być sztuka pedagogiki. Te dwa pojęcia wbrew pozorom pasują do siebie. Był więc człowiekiem, którego kompetencje pedagogiczne, a nade wszystko skrzypcowe, sprawiły, że wszyscy, którzy się z nim stykali, którzy się od niego uczyli, którzy mu towarzyszyli w pracy pedagogicznej, w pewnym momencie uświadomili sobie, jak daleko on już jest. Że ta biegłość instrumentalna, że to wyobrażenie skrzypiec jako instrumentu o wielkiej ekspresji, że skrzypce, które mogą być absolutnie solowym instrumentem w każdych okolicznościach, w duecie z fortepianem, w kwartecie smyczkowym, w orkiestrze, u solisty z orkiestrą, wszystko to razem stanowi o przeogromnej zupełnie sprawczości tego instrumentu. Tego dowiódł Henryk Wieniawski. Kompozycję pisał w tak zwanym międzyczasie, w swojej drodze koncertowej, bo inaczej nie miał czasu, by zajmować się kompozycją jako taką. Z drugiej strony pisał te utwory z myślą o sobie jako wykonawcy. W związku z tym można powiedzieć tak, one nie tylko są piękne, słowiańskie, polskie, pełne ekspresji, wspaniale zbudowane w tej warstwie skrzypcowej. Wieniawski pisał je dla siebie, a zatem wiemy coś więcej, wiemy jak grał, bo te utwory właśnie o tym mówią i te utwory są świadectwem jego nadzwyczajnej wyobraźni dźwiękowej. Więc tak, będąc w Ogrodzie Saskim 5 lipca o godzinie 17 usłyszymy dwoje znakomitych muzyków. Będzie to rewelacyjny skrzypek Jarosław Nadrzycki i towarzysząca mu przy fortepianie pani Joanna Zataj-Wójcińska. Grać będą z okazji 191. rocznicy urodzin Henryka Wieniawskiego, a w programie znajdą się utwory Wieniawskiego, Stojowskiego, Fittelberga, Szymanowskiego, Emmy Beach, Kreislera, Weinberg. Więc można powiedzieć, że będzie to muzyka z pięknym przesłaniem skrzypiec i towarzyszeniem fortepianu. Bardzo zróżnicowana i w charakterze, i w stylu, i w tym wszystkim, co skrzypce są w stanie przekazać w ramach konkretnego utworu.
1: I zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na te urodziny Henryka Wieniawskiego do Ogrodu Saskiego w 5 dzień lipca, godzina 17, 191. rocznica urodziny Henryka Wieniawskiego, wybitnego lubelskiego kompozytora, artysty, pedagoga. Zapraszamy bardzo serdecznie na ten koncert.
2: Do zobaczenia, drodzy Państwo.
1: Zapraszamy to już w najbliższą niedzielę 5 lipca. Przypomnę, muszla koncertowa w Ogrodzie Saskim. Początek o 17, a wstęp jest wolny.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: To teraz jeszcze Belinda Carlisle, a po godzinie 17, a właściwie tuż o 17, nasze wiadomości przedstawi Michał Konopiński. Natomiast po 17 po wiadomościach jeszcze prognoza pogody.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
11: Znamy się? To zapraszam Cię na promocyjne śniadanie za 9 zł do dowolnej kawy. Śniadanie za 9 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
12: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
13: No to ruszamy, obiecałem Ci nowy kostium na plażę.
12: I nie tylko.
13: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
12: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
13: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
0: Reklama.
14: Radio Plus Lublin.
15: Jutro ważne spotkanie w Warszawie, rozmowy szefów MSZ-u Polski i Ukrainy. Kolejne weta prezydenta, chodzi m.in. o ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Nawałnica uszkodziła bocianie gniazdo, z pomocą ruszyli policjanci. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef MSZ-u Radosław Sikorski spotka się jutro w Warszawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybichą. Poinformował o tym rzecznik resortu Maciej Wewiór. Wśród tematów rozmowy ma być sytuacja na froncie, ale też relacje między oboma państwami. Dojdzie do tego na tle napięć pomiędzy Warszawą a Kijowem. Są wywołane decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kolejne dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy zakładały powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
16: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
15: Weto prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
17: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
15: Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Za to do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej skierował nowelę ustawy o akcyzie, której celem było objęcie podatkiem e-papierosów działających na zasadzie indukcji. Przepisy są skuteczne. To pierwsze wnioski po miesiącu obowiązywania nakazu noszenia kasków przez dzieci poniżej 16 roku życia na rowerach czy hulajnogach elektrycznych. Trendy widać na ulicach i w policyjnych raportach, a te przejrzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
0: Tak jest, wynika z nich, że od początku obowiązywania przepisów policjanci wykryli prawie 1100 przypadków braku kasku u młodzieży. Nie wszystkie interwencje kończyły się jednak mandatem, mówi mi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
4: Taki najczęściej dotyczy zdarzeń skutkowych, kolizji i indywidualnych sytuacji.
0: Zmianę gołym okiem widać na ulicach, mówi Leszek Wieciech, wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
18: Praktycznie wszyscy jeżdżą w kaskach. Nawet zauważyłem, że dzieci wyjeżdżające na bocznych wiejskich drogach też jeździły w kaskach.
0: Kask, co podkreślają specjaliści, może uratować życie, a mandat za jego brak nakładany na rodzica lub opiekuna prawnego to 100 zł.
15: O czym informował Jakub Krzyżak.
13: Wiadomości Radia Plus.
15: Choć bociany są w Polsce pod ścisłą ochroną, przed letnimi nawałnicami prawo ich nie obroni. Po ostatnich burzach ucierpiała ptasia rodzina ze świętokrzyskiej Łukawice. Z pomocą ruszyli mundurowi, mówi Joanna Szczepaniak ze staszowskiej policji.
19: Dwa młode doznały złamań skrzydeł i nóg, natomiast dwa dorosłe nie odniosły obrażeń. Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, powiadomili pracownika gminy oraz fundację zajmującą się pomocą dzikim zwierzętom.
15: Połamane skrzydła i nogi młodych bocianów opatrują już weterynarze.
20: I wypogodziło się w województwie lubelskim. Sporo słońca i tak ma być do końca dnia. A i ciepło. 25 stopni na termometrach. Takie przyjemniejsze, już chłodniejsze wartości także jutro. Jutro bez upałów nadal. Ten najbliższy czas bez takich wysokich temperatur. W piątek na termometrach 25 stopni, a w weekend sporo słońca, przelotne opady deszczu i temperatura maksymalna do 22 kresek na termometrach. Carlos Santana tuż po 17:00. No, będzie nam pięknie grał, ale nie tylko on, bo również chociażby w tej godzinie zespół Valle con Dios, The Eagles i Lady Punky. Dużo, dużo znakomitej muzyki w to czwartkowe popołudnie. No, a potem wieczór, a wieczór to muzyczne spotkanie z Markiem Sierockim po 20:00. Zapraszam Państwa, by być z nami z Radiem Plus Lublin. Życzę spokojnego popołudnia i miłego odbioru. Zbigniew Sapiński, proszę pozostać z nami. Carlos Santana.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.
5: Akt oskarżenia po tragedii w Chełmie. Czteroosobowa rodzina śmiertelnie zatruła się czadem. Co dalej po pakiecie CPN? Jest komentarz ministra energii. 150 km w tydzień trwają zapisy na pielgrzymkę dominikańską z Krakowa na Jasną Górę. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowiedzą za tragedię w Chełmie jest akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi M., którzy nieumyślnie mieli spowodować śmierć czteroosobowej rodziny. Według śledczych dopuścili się zaniedbań, które doprowadziły do zatrucia czadem w jednym z mieszkań. O szczegółach Marta Łazarska.
6: Prokuratorskie śledztwo wykazało wiele nieprawidłowości co do samej instalacji gazowej. Sama praca kotła, który był przyczyną ulatniania się czadu, nie była monitorowana też przez przeglądy. Joanna i Adam M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Do poświadczenia nieprawdy w protokole z okresowej kontroli przyznał się za to Jacek T. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Joannie i Adamowi M. do 5.
5: Przypomnijmy, czadem śmiertelnie zatruła się 31-letnia matka oraz jej troje dzieci w wieku 2, 7 i 11 lat. Minister energii nie wyklucza powrotu pakietu CPN. Warunkiem jest jednak pogorszenie sytuacji na światowych rynkach paliw. Przypomnijmy, że od wczoraj nie obowiązuje już pakiet CPN. Z jego pomocą rząd walczył z wysokimi cenami paliw. Przez wygaszenie programu litr benzyny i diesla na niektórych stacjach podrożał nawet o złotówkę.
7: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach. Czy dzisiaj ta praktyka koncernów powinna być inna? Pewnie tak i tutaj liczymy także na pewne działania, sygnały do rynku, które będą podejmowane przez Orlen chociażby.
5: Mówi minister energii Miłosz Motyka, ale podkreśla, że w przypadku pogorszenia sytuacji na światowych rynkach rząd będzie reagował. Po suszy przyszły gwałtowne nawałnice. Rolnicy szacują straty. W całym kraju strażacy interweniowali wczoraj ponad 2,5 tysiąca razy. Najwięcej zniszczeń odnotowano w województwach śląskim i lubelskim. Sytuację na Lubelszczyźnie śledzi nasz reporter Arkadiusz Więsek.
8: W powiecie puławskim, szczególnie w gminie Końskowola, grad dosłownie pociął i powalił uprawy. Lokalni gospodarze alarmują. Straty w plonach są ogromne, a wiele plantacji nie nadaje się już nawet do zbioru. Mówi mi Krzysztof Kurus z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa. Niczego w Końskowoli.
9: Są duże straty, te rośliny, nawet jeżeli niektóre z nich uda się zebrać, to te straty w plonie będą bardzo wysokie. Natomiast duża część roślin, czy duża część plantacji w zasadzie nie będzie nawet dodawała się do zbioru.
8: Mimo niszczycielskiego żywiołu w wielu miejscach województwa lubelskiego rolnicy dalej mierzą się z suszą.
5: Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło dziś aplikację, dzięki której rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat. Na IMGW ostrzega przed kolejnymi wichurami. Alerty wydano dla północnej części pomorskiego i zachodniopomorskiego.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: 150 km do pokonania w 7 dni. 35. pierwsza pielgrzymka dominikańska, która 12 sierpnia wyruszy z Krakowa na Jasną Górę. Chętni mogą jeszcze dołączyć.
10: Przez pierwsze 3 dni idziemy po około 30 km. Mamy jeden taki dłuższy postój kilkugodzinny, żeby sobie każdy mógł odetchnąć. Mniejsze postoje. Po 4 dniach przechodzimy w stan postojowy. Więcej siedzimy niż chodzimy. My dochodzimy w 7 dni, więc ten dalszy odcinek jest rozłożony na mniejsze etapy.
5: Mówiła Katarzyna Rogacz, koordynatorka pielgrzymki. Pozostało jeszcze prawie 150 wolnych miejsc.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma!
5: To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
7: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
6: I nie tylko.
7: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
6: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
7: Felicity, wszystko w jednym miejscu.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: To niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
12: Radio Plus Lublin.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też, to poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.
15: Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze i Romanowskiemu. Zrobimy wszystko, by stanęli przed sądem, zapowiada minister sprawiedliwości. Planowali zamachy terrorystyczne, akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom. W Warszawie stanie pomnik Misia Wojtka, niedźwiedzia, który towarzyszył żołnierzom. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, zapowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To po tym, jak Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze i unieważniły ich dokumenty podróże. Polska zwróci się teraz do USA z pytaniem, czy osoby pozbawione takich dokumentów nadal mogą przebywać na terytorium Stanów. Jutro w Warszawie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrija Sebichy dojdzie w obliczu ostrego kryzysu dyplomatycznego. Chodzi o spór wokół UPA i odebranie przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ten temat zdominuje spotkanie?
16: Na pewno się pojawi. MSZ przekazało, że wśród tematów rozmowy ministrów będzie sytuacja na froncie i relacje między oboma państwami, a te są bardzo napięte. Mamy spór wokół UPA, odebranie orderu, potem nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbywała się w Gdańsku. Ukraiński parlament przyjął też ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Nasza dyplomacja liczy, że nie będzie tam osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach, a właśnie Zełenski, wnosząc projekt w tej sprawie, zaznaczał, że nikt nie będzie Ukraińcom mówił, jakich bohaterów mają szanować. Jest więc o czym rozmawiać, pozostaje czekać na efekty tego spotkania.
15: To był Michał Skolimowski. Stanął przed sądem za planowanie zamachów terrorystycznych. Olsztyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom. Ci 19- i 20-latkowie mieli przygotowywać się do ataków, gromadzić środki pirotechniczne i uczestniczyć w szkoleniach strzeleckich.
17: Podejrzani usłyszeli łącznie tutaj 7 zarzutów. Co do zasady, w części przyznali się do stawianych im zarzutów. Jedynie jeden z oskarżonych kategorycznie nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.
15: Mówi Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Wiadomo, że oskarżonych interesowały m.in. miejsca kultu religijnego i szkoły. Grozi im 10 lat więzienia. Ponad 640 tysięcy osób może stracić pracę przez AI, wynika z eksperymentalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie zawody są najbardziej zagrożone?
14: Operatorzy wprowadzania danych, edytorzy tekstów, pracownicy rachunkowości, księgowości czy statystycy. W sumie takich zawodów jest 13. GUS policzył, że może to dotyczyć ponad 640 tysięcy osób.
18: AI kiedyś panią zastąpi?
19: Wydaje mi się, że tak.
18: To się stanie w najbliższym czasie, czy jeszcze chwila?
19: Max 5 lat.
20: Ja zajmuję się testowaniem programowania.
18: W przyszłości AI pana zastąpi?
20: Myślę, że nie. No ewentualnie zawsze może się przebranżowić na masażystę na przykład.
14: Mówili mi warszawiacy, a w zawodach stosunkowo bezpiecznych względem AI, takich jak krawiec, szewc czy jubiler, brakuje nowych rąk do pracy. Największa luka pokoleniowa jest wśród lekarzy specjalistów, mówi mi Dominik Dąbrowski z GUS.
21: Gdzie średnia wieku w tym zawodzie wynosi 56 lat.
14: Najwięcej młodych ludzi, gdzie mediana wieku wynosi 25 lat, pracuje w fast foodach.
15: O czym informował Jakub Krzyżak.
0: Wiadomości Radia Plus.
15: W centrum Warszawy stanie pomnik Misia Wojtka. Radni poparli pomysł upamiętnienia niedźwiedzia, który towarzyszył żołnierzom II Korpusu Polskiego podczas II wojny światowej. Największą sławę przyniosła mu bitwa o Monte Cassino.
22: Według relacji zachowanej w czasie bitwy o Monte Cassino w pewnym momencie Miś zabierał, czy też pomagał żołnierzom, troszeczkę naśladując ich działania, zabierał skrzynki z amunicją.
15: Mówi Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Pomniki Misia Wojtka stoją już m.in. w Krakowie i Szczecinie, a także we włoskim Cassino i w szkockim Edynburgu.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus. Reklama.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Mamo, będzie spalony?
2: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwe, sezonowane steki z grilla. Sezonowane steki 40% taniej w każdy poniedziałek w Stół i Wół. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
0: Reklama.
3: Radio Plus Lublin. Marek Sierocki prezentuje... Lato z nutą nostalgii.
4: Witam gorąco i serdecznie, pozdrawiam wakacyjnie. Na początek duńska grupa Laidback i Sunshine Reggae. Potem kolejny kołyszący przebój Wild World i Maxi Priest i wreszcie Peter Andre, Mysterious Girl.

0: Taką utworem Put It On The Ritz zakończył pierwszy dzisiejszy miks przebojów z nutą nostalgii. Radio Plus. Reklama.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy miks. Otwiera go holenderska grupa Fantastic utworem Costa Blanca. Potem zespół Magazine 60 i Rendezvous Sir La Costa del Sol. Będzie też Kaoma i Lambada.

była grupa Bon M, teraz Ligeira, Vamos a la Playa, potem ponownie grupa Fantastic, tym razem w utworze Everybody Loves the Sunshine, a na zakończenie tego miksu raz jeszcze Bon M i Gotta Go Home.

0: Grupa Bonem utworem Gotta Go Home zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Tym razem przenosimy się do słonecznej Italii. Na początek król włoskiej piosenki Adriano Celentano, Don't Play That Song, potem Umberto Tozzi i Tu, a także Alan Sorrenti i Tu Sei L'Unica Donna Per Me. Don't

0: włoski duet Olivier Onion z utworem Santa Maria zakończył ten mix.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

0: Wysocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tanecznych, wakacyjnych klimatach z nutą nostalgii przed nami Rick Astley, Together Forever, potem Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, a także trio Big Fun i Blame It on the Boogie.

0: Paris utworem Dolce Vita zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.